0: tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić o wizji, o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio Kraków.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam na program To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Dzisiejsza odsłona audycji będzie bardzo kulturalna i bardzo nowochódzka. A to dlatego, że w całości poświęcimy ją sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pod tym hasłem kryje się kilka bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych wystaw zdjęć. To, co może przyciągać i oczywiście przyciąga już od wielu, wielu lat, to wystawa World Press Photo. Ale ja zachęcam Was do zagłębienia się w pozostałe przestrzenie NCK, bo tam znajdziecie inne, równie interesujące ekspozycje. O tym i nie tylko opowie kuratorka cyklu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla, a także fotografowie i fotografki, których prace możemy już oglądać w NCK.
6: Co słychać w Krakowie?
7: Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie.
5: Po raz kolejny Siła Fotografii zagościła w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wraz z nią kilka wystaw, bo to nie tylko World Press Photo, ale także inni znani fotografowie. No ale zaczniemy od tego, co przyciąga najbardziej, czyli World Press Photo. Jaka w tym roku będzie ta, jaka jest ta wystawa, co na niej zobaczymy?
7: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna, ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym, czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie. Znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów.
5: Ostatecznie?
7: Liczby, bo rzeczywiście są to niewiarygodne liczby zdjęć. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów. Mamy wystawę Tomasza Tomaszewskiego, Rzut beretem. To jest wystawa, którą ja widziałam kilkanaście lat temu w Polsce, w Krakowie w ogóle. I ona potem już, jak się okazało przy rozmowie z autorem, trafiła na strych. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nigdy tej wystawy nie widziało. To jest historia polskich PGR-ów, czyli coś, czego już nie ma, co już nie istnieje, natomiast pokazana w sposób naprawdę niewiarygodny. Ja pamiętam moje emocje, gdzie po raz pierwszy usłyszałam o Tomaszu Tomaszewskim i w ogóle o takie fotografie, których ja wcześniej nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że można tak fotografować ludzi z bliska, ludzi biednych, którzy w którymś momencie nie reagują na fotografa, ale już żyją po swojemu, a żyją bardzo w trudnych warunkach, bo rzeczywiście te PGR-y, które w którymś momencie były zamknięte i ci ludzie jeszcze tam żyli, jeszcze mieszkali, chociaż nie mieli tak naprawdę z czego żyć, nie mieli środków do życia, głód zaglądał mi w oczy, jednak próbowali jakoś funkcjonować. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, naprawdę znakomita. Zresztą Tomasz Tomaszewski, jeden z czołowych fotografów w Polsce, znany na całym świecie, współpracujący z National Geographic. Naprawdę wystawa warta zobaczenia. Polecam, bardzo polecam. Kolejna wystawa, Krakowski Klub Fotograficzny, jako że jest to tutaj klub, który w NCK działa od lat wielu, a 70 lat już ponad działa w Krakowie. I przygotował w tym roku wystawę Wajda Inspiracja, jako że mamy rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i w ogóle świętujemy jego twórczość. I fotografowie z Krakowskiego Klubu Fotograficznego mieli do wyboru przeróżne filmy. Jest tego bardzo dużo. Inspiracje były niesamowite. Przeróżne filmy, nawet ktoś dotarł do filmu dokumentalnego o ceramice, o czym ja też nie wiedziałam, ale się okazuje, że Andrzej Wajda popełnił też taki film. Bardzo ciekawa wystawa. Ponad 50 fotografii, 30 autorów i to jest w fotogalerii Nowołódzkiego Centrum Kultury. W Galerii Szarej mamy projekt Łódź Kaliska, Macbeth. Jest to wystawa łącząca techniki fotografii, malarstwa, grafiki, komiksu. Bardzo ciekawa interpretacja dzieła Szekspira. Jest to projekt wielu autorów, grupowa wystawa przygotowana przez artystów, nie tylko fotografów, ale też plastyków. Bardzo ciekawe obrazy, kolorowa wystawa połączona właśnie, łącząca różne techniki. Bardzo ciekawe do tego są informacje, napisy również na pracach fotograficznych. Warto to zobaczyć i po swojemu odebrać ten przekaz Łodzi Kaliskiej na temat Macbetha.
5: No i mamy też dwie wystawy o tematyce wojennej.
7: Tak, bardzo trudne wystawy, ale też bardzo dobrze zrealizowane. Mamy gościa z Kurdystanu, Ebrahima Alipura, który po pierwsze już był laureatem World Press Photo, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo ważny gość, ponieważ 3 lata temu bodajże dostał nagrodę za projekt długoterminowy. Tym razem pokazuje również jeden ze swoich projektów fotograficznych, Kule nie mają granic. Jest to historia o kalibarach. Kalibarowie to są tragarze, którzy przemycają towary właśnie w ich terenie. To są bardzo trudne tereny, Iran, Irak, wysokie góry, więc ludzie, którzy pracują w ogromnie ciężkich warunkach, czasem w mrozie, czasem w chłodzie i niestety są narażeni na ostrzały też tych, którzy pilnują, żeby przemytu nie było w tych terenach, więc oni czasami są ranni, czasem odmrażają ręce, stopy, czasem niestety spadają z gór na tej trudnej trasie, w związku z tym jest to bardzo, bardzo trudny proceder, ale niestety konieczny, żeby przeżyć. To są ludzie, którzy czasem nawet przemieszczają się z towarami w maskach, żeby nie byli rozpoznawani, bo to wszystko jest nielegalne. Natomiast właśnie Ebrahim Alipur przebywał z nimi, zresztą to jest jego teren, on się urodził w Kurdystanie i zresztą, jak pewnie niektórzy wiedzą, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Kurdowie to jest największy na świecie naród, który nie ma swojej państwowości. Oni o to walczą, oni o to cały czas walczą, ale no, tak długo jak będą walczyć, to będą istnieć. Natomiast rzeczywiście jedyny naród, który tak duży, tak ogromny, bo to są miliony osób, które nie mają swojej państwowości. Jest to wystawa bardzo ciekawa, czarno-biała, są do tego ciekawe opisy. Warto zobaczyć, przeżyć i zastanowić.
5: I tak, żeby złapać oddech od tych trudnych emocji, które niesie za sobą World Press Photo, które niosą za sobą te wystawy wojenne. Wystawa i Izy Łysoń, chwile ulotne, tam będzie dużo piesków.
7: tam będą tylko pieski we wspaniałych pejzażach. Wystawa jest na zewnątrz, czyli na tak zwanym rynku Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest to wielkoformatowa, plenerowa wystawa, kolorowa, przepiękna, naprawdę. I załysa nie jest mistrzynią, jeżeli chodzi o fotografię psie. Jest to nasza tutaj krakowianka, nasza dziewczyna, jak ja to mówię. I ma swoje pieski, ale też zaprasza na sesje fotograficzne z psami, więc patrząc na tę wystawę, mam wrażenie, że te psy są najbardziej posłuszne na świecie, ponieważ po pierwsze bardzo grzecznie pozują, po drugie są w tak ciekawych scenariach i zajeździ po świecie z psami, fotografuje te pieski w różnych warunkach, w różnych scenariach, góry, nad wodą, na piasku, na plaży. No, naprawdę przepiękna wystawa, która rzeczywiście daje wspaniały oddech, jeżeli chodzi o te nasze trudne i mroczne i przygnębiające wystawy. Mamy jeszcze jedną wystawę, bardzo ciekawą. Tak naprawdę Ewa Bilanstoch stworzyła pokój ukraiński w bardzo maleńkiej galerii, to jest właściwie takie foyer przy Galerii Białej w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tam są fotografie, ale też są przedmioty, też są rzeczy codziennego użytku. Wystawa nazywa się Warstwy kamuflażu. I jest to historia żołnierzy, którzy walczą na wojnie, teraz walczą na wojnie na Ukrainie. Ewa jeździ na front, jest to zaskakujące, dziewczyna odważna bardzo, ale jeździ co jakiś czas tam. Fotografowała żołnierzy, rozmawiała z nimi i na tej wystawie znajdziemy głównie portrety żołnierzy ukraińskich. Niestety nie wszyscy żyją, bo Ewa to śledzi na bieżąco i okazuje się, że niestety nie wszystkim udaje się przetrwać tę wojnę.
5: Część fotografii ma czarne opaski, to też tu już zdradzę, bo widziałam tę wystawę.
7: Właśnie, te czarne opaski świadczą o tym, że ci żołnierze już niestety nie żyją. Natomiast jeszcze dwa aspekty tej wystawy bardzo ciekawe. Po pierwsze, niektóre portrety przedstawione są w szlachetnych technikach, czyli w gumie chromianowej, o której Ewa opowiada, pokazała nawet fragment warsztatu swojego. To jest bardzo trudna, szlachetna technika fotografii, zajmująca naprawdę godziny, żeby wytworzyć jeden taki obraz. Oraz warto też wspomnieć, że portrety oprawione są w skrzynki, we fragmenty skrzynek po amunicji. W związku z tym wystawa naprawdę chwyta za gardło.
5: I fragment piosenki La Oche też nam się tam znalazł, to też nie będziemy zdradzać, ale jak przyjdą tu osoby, które będą zainteresowane wystawą, to myślę, że na pewno trafią szybciutko i będą wiedziały, o który fragment nam chodzi.
7: Tak, jest to taka wystawa multidyscyplinarna, można tak powiedzieć. Zapraszamy na wszystkie wystawy. Teraz mamy sezon wernisaży, natomiast wystawy będą czynne do końca października. WordPress Photo do 25 października, a cała reszta wystaw do końca października.
8: Ewa Bilanstoch, jestem fotografem.
5: Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na pani wystawie. Przed nami wystawa pani fotografii, wyjątkowa, przejmująca. Co to za wystawa, co zobaczymy i co panią zainspirowało akurat do takich zdjęć?
8: Zatytułowałam tą wystawę Warstwy kamuflażu i poświęciłam jej przygotowaniu 3 lata, odkrywając te warstwy wojny, warstwy człowieczeństwa, ale też warstwy gumy chromianowej, ponieważ prace są wykonane w technice gumy chromianowej. To jest...
5: Brzmi bardzo skomplikowanie i tajemniczo dla niewtajemniczonych.
8: Dokładnie, to jest dosyć skomplikowana technika, bardzo kapryśna i też starałam się poświęcić część tej wystawy, aby przybliżyć widzom, czym jest tak naprawdę guma chromianowa.
5: Na fotografiach widzimy portrety żołnierzy.
8: Tak, widzimy portrety żołnierzy, portrety emocji, portrety siły, strachu, słabości. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
5: A jak pani się czuła, wykonując te fotografie? Część z nich możemy zobaczyć, ma czarne opaski. To może sugerować, że już tych bohaterów z nami nie ma.
8: Tak, to prawda. Części bohaterów już z nami nie ma. No trudno opisać, jak się czułam, bo tak jak mówię, cały proces zajął kilka lat. Część emocji towarzyszyła mi na Donbasie, gdzie powstawały te zdjęcia, ale później też praca w swoim zaciszu swojej łazienki przy gumach ramionowych również wyzwalała takie emocje i pewnego rodzaju to było takie medytowanie nad losem każdego z bohaterów.
5: Portrety to jedno, ale ta wystawa nie jest tylko, oczywiście ja tu biorę to słowo tylko w cudzysłów, to nie jest tylko seria portretów, mamy też zdjęcia grupowe, ale mamy też sporo innych przedmiotów, właśnie takich trochę kamuflujących.
8: Tak, chciałam tutaj pokazać tą cząstkę swojego świata, który wciągnął mnie na ten okres czasu twórczy i myślę, że to się udało.
5: Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego żołnierze? Dlaczego Ukraina?
8: Ja nie potrafię nigdy planować, jakby co zrobię, tylko to się dzieje i po prostu kiedy już mnie to wciągnie, to później chcę o tym opowiedzieć. Tak było z każdą moją dotychczasową wystawą i tak jest tym razem.
5: Czy wcześniej, poza NCK-iem, ta wystawa była gdzieś dostępna? Czy jeszcze gdzieś powędruje?
8: To jest debiut tej wystawy. Pojedyncze zdjęcia były, bo też przebiły się na konkursach, ale mam nadzieję, że wystawa pojawi się również w innych miastach.
5: Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie wracamy do siły fotografii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Krótka przerwa za nami, a przed nami kolejna część audycji To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę, że rozmawiamy dziś o sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Siła fotografii to hasło, które miłośnikom NCK powinno być znane, tak jak i miłośnikom fotografii, ponieważ już od kilku lat ten cykl gości w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na siłę fotografii składa się kilka wystaw, taka główna, flagowa to oczywiście World Press Photo, ale jak już wspominałam wcześniej, warto też zagłębić się w pozostałe przestrzenie NCK i znaleźć wystawy, o których słyszeliśmy przed chwilą, a także o których usłyszymy właśnie w tej części naszej audycji. Także zapraszam do słuchania.
1: Do zobaczenia w galerii.
11: Izabela Łysan, dzień dobry.
5: Dlaczego akurat psiaki pani wzięła tutaj na tapet?
11: Właściwie cała historia mojej fotografii zaczyna się od psów, a tak naprawdę od jednego psa, mojej pierwszej golden retrieverki Luny, której życie i dorastanie chciałam dokumentować i po prostu zaczęłam robić jej zdjęcia. A potem zobaczyłam, tak czasami się śmieję, że inni robią lepsze zdjęcia, więc trzeba było swój warsztat też poprawić, ale no gdzieś tam tak naprawdę zawsze chodziło o to, żeby po prostu stworzyć jak najpiękniejsze wspomnienia, no a potem to już gdzieś tam poszło, zaczęli do mnie się zgłaszać znajomi ze swoimi pieskami, żebym je też może sfotografowała i też wiele zdjęć zrobiłam na Łąkach Nowochódzkich, tutaj właśnie zaraz za wystawą moich gdzieś tam pierwszych fotografii. Spotykaliśmy się tutaj ze znajomymi i po prostu robiliśmy zdjęcia, uczyliśmy siebie nawzajem. Także też to, że wystawa jest właśnie tutaj, jest dla mnie naprawdę specjalne.
5: A czy pani jest jakąś zaklinaczką psów, że te zdjęcia wychodzą tak, jakie wychodzą? Ja tutaj tak nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby zachęcić jednak do zobaczenia, ale jak sobie myślę o swoim psie, bokserze 45-kilogramowym, jemu się nie da zrobić normalnego, ładnego zdjęcia.
11: Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony gdzieś tam staram się tymi pieskami zawiadować, mówić im, czy tam właścicielom psów, w którym miejscu dokładnie powinni być, ale bardzo zależy mi na tym, żeby zostawić dużo swobody psu podczas pozowania, żeby on gdzieś tam mógł być sobą i żeby uwiecznić go troszkę może w ruchu albo jak zaczyna robić właśnie te swoje rzeczy, które są często dużo lepsze, dużo ciekawsze niż takie po prostu sztywne pozowanie. No ale z drugiej strony mam swoją psią modelkę, która dla zdjęć zrobi absolutnie wszystko i potrafi no, zapozować w każdych warunkach. Jest tutaj na wystawie takie zdjęcie, gdzie stoi w zamarzniętym wodospadzie, który wiadomo jest dosyć śliski, ale mimo to ona z wielką chęcią pobiegła w miejsce. To jest po prostu tak, że prawie że wskazuje jej palcem, mówię jej, tam cię widzę, ona mówi, dobra, zaraz zrobimy, biegnie tam, no i potem stawia łapki w idealnym miejscu i po prostu pozuje i czeka na kolejne komendy.
12: Trudno było pani wybrać zdjęcia na tę wystawę, czy to są takie najbardziej ulubione albo najbardziej spektakularne?
11: Zdecydowanie trudno, bo jednak przez 17 lat zrobiłam ich bardzo, bardzo dużo w no, najróżniejszych miejscach na świecie, czy to na Islandii, czy w Stanach, czy nawet jedno zdjęcie jest gdzieś tam z Lanzarote, albo inne z jaskiń lodowych w Szwajcarii, ale no, starałam się wybrać te, które mają za sobą może też na najlepsze historie i które gdzieś tam dla mnie są bardzo ważne. I też myślę, że najważniejszymi zdjęciami z tej wystawy tak naprawdę są te zdjęcia na samym początku, za tablicą początkową, gdzie są zdjęcia wykonane po prostu 150 metrów od mojego domu na łąkach w wsi Inwoud, która może i jest nieco mniej spektakularna niż właśnie Islandia czy inne Stany, no ale w moim sercu wygląda tak samo pięknie i jest zawsze zjawiskowa i nigdy nie jest tam tak samo, także tam też można stworzyć piękne zdjęcia i chciałabym, żeby to też było przesłaniem, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, a żeby zobaczyć coś pięknego, bo czasami piękno mamy po prostu pod własnym domem.
13: Tomasz Tomaszewski, jestem fotografem.
12: Możemy już w Nowochódzkim Centrum Kultury oglądać pana wystawę Rzut beretem. Co to za wystawa dla niewtajemniczonych? Co na niej zobaczymy?
13: Ja bardzo dużo podróżowałem przez większość mojego życia zawodowego, pracując dla takiego małego, prowincjonalnego magazynu z żółtą ramką, który się nazywa National Geographic, ale w pewnym momencie ze względu na no, obowiązki rodzinne musiałem na chwilę przerwać te podróże i zatrzymałem się w domu swoim. Podróżując widziałem rzeczy nadzwyczajne, ale nie ukrywam, że bardzo cierpiałem, ponieważ myślałem o moich kolegach, którzy fotografują miejsca najbliższe mojemu sercu, czyli mój własny kraj. Myśląc, że powstają w tym czasie, kiedy ja oglądam niebywałe cuda świata, to tutaj powstają wspaniałe, głębokie materiały, które są wynikiem studiów, nie pojedyncze zdjęcia, ale pogłębione materiały. To mnie najbardziej interesowało zawsze, ponieważ uważam, że jedyne to, co jest ciekawe, to tylko wtedy, kiedy jest pogłębione. Żeby coś było takim, musi odpowiednio długo trwać. Więc przyjechałem do domu, rozejrzałem się dookoła i ze zdumieniem odkryłem, że co prawda jest bardzo dużo pojedynczych, przejmujących fotografii, pokazujących przemiany w Polsce, ale nie znalazłem takich materiałów, które w tym naszym żargonie fotograficznym nazywają się długoterminowym materiałem. Nie znalazłem takich, więc pomyślałem, że skoro jestem już w Polsce i tutaj na pewno muszę pobyć kilka miesięcy, to zajmę się czymś. A ponieważ cenię ludzi, którzy mnie żywią i karmią, czyli chłopów, to zająłem się częścią tego problemu, a mianowicie tymi, których dekret Lecha Wałęsy pozbawił po prostu środków do życia, czyli byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, PGR-ów. To dla młodzieży może być tajemnym akronimem, ale to są właśnie te Państwowe Gospodarstwa Rolne, w których pracowało 470 tysięcy osób, które raptem po prostu jednego dnia dowiedziały się, że ich no, miejsce pracy przestało, wyparowało. To trochę tragiczna historia, którą tak jak ja zawsze to robiłem, zająłem się poważnie, poświęciłem na to ponad półtorej roku, przejeżdżając chyba powyżej 60 tysięcy kilometrów po Polsce, odwiedzając większość województw, gdzie te gospodarstwa zajmowały. One w sumie zajmowały jakieś 14% w ogóle areału takiego rolnego w Polsce. I w ten sposób powstał ten materiał. Wydałem wtedy książkę i otworzyłem wystawę pierwszą w Warszawie. Ale tutaj pani Monika, reprezentująca ten nadzwyczajne to miejsce, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury, zadzwoniła, my się znamy, i zapytała, czy mam tę wystawę jeszcze, bo ona chciałaby jeszcze raz na to rzucić okiem.
12: Monika wspomniała, że ta wystawa to gdzieś tam na strychu wylądowała w ogóle, więc to można powiedzieć, że drugie życie ma teraz w Nowochódzkim Centrum Kultury.
13: To prawda, ja nawet zapomniałem, że w ogóle ją posiadam, więc powiedziałem jej, że muszę pójść na górę i sprawdzić, czy w ogóle te powiększenia istnieją. Po czym okazało się, że one przetrwały, bo były pokazywane w 2008 roku i ku mojemu wielkiemu zdumieniu w dobrej kondycji, na tyle dobrej, że ośmieliłem się je tutaj pokazać. Na kilku są jakieś tam rysy, ale wydaje mi się, że to czyni je jeszcze bardziej wzruszającymi. To taka nostalgiczna podróż, ośmielam się powiedzieć, że może być interesująca dla młodego pokolenia, chociażby po to, żeby uzmysłowiło sobie tę niewyobrażalną drogę, jaką Polska wykonała od początku tego XXI wieku po dzisiejsze dni, czyli do 26 roku. I to jest imponujące. No, ja byłem w ponad 70 krajach. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony pomysłem takim, że stwórca pozwolił mi się urodzić tutaj, w Polsce, że ona na tle krajów, które oglądałem bardziej lub mniej wnikliwie, dłużej, czasami krócej, jest miejscem nadzwyczajnym, no przede wszystkim bezpiecznym póki co. Cieszę się, że w tych wnętrzach super miejsca, które ja znam, bo tutaj wcześniej też miałem swoje inne wystawy, ale zostało odświeżone, pachnie nowością i czystością i dużo jest światła i świetny jest ten dyrektor, który wygląda na człowieka zdeterminowanego i zaangażowanego i widać, że doprowadza rzeczy do sukcesu, czyli zdobywa środki na tego typu rzeczy, więc cieszę się, bo zależy mi bardzo na tym, żeby ta fotografia wykonywała dobrą pracę, czyli edukowała ludzi też. Ona jest medium super ułomnym, generalnie ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, ale przez to, że pokazuje, to wie pani, ma mocniejszy wpływ niż dane statystyczne. Teraz jest tutaj otwarcie wystawy WordPress Photo i tu są zdjęcia, które działają, wie pani, po prostu jak wybuch granatów gdzieś w jakiejś kloace na człowieka niemalże.
12: To za każdym razem mam tak, jak tu przychodzę.
13: Tysięcy razy są mocniejsze niż jakiekolwiek liczby, które by mówiły o tym, że woda znika z naszej planety i Ziemia wysycha. Jak ja patrzę na zdjęcie, na którym nie ma jeziora i stoi ekskluzywna łódź motorowa pośrodku tego piachu, gdzie dawniej była woda głęboko, wystarczająco głęboka po to, żeby ta łódź mogła się kołysać, to zastępuje dziesiątki dokumentów wykazujących w liczbach czy w statystyce, jak ta woda znika. To jedno, jedyne zdjęcie. A tutaj takich, które przemawiają tak niewyobrażalnie do wyobraźni, są dziesiątki, więc też bardzo polecam tę wystawę.
12: No i oczywiście też opisy do tychże zdjęć, bo to też ważne, obraz to jedno, ale ta treść je uzupełnia w sposób genialny, no dzięki czemu możemy zrozumieć wszystko.
13: Zbyt ułomnym medium, żeby sama z siebie wszystko wytłumaczyła. W dziennikarstwie zdjęcie niewyposażone w podpis odpowiadający na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. No, powiedzmy 4, bo to piąte, które brzmi dlaczego, jest pytaniem, na które z reguły nie potrafimy udzielić odpowiedzi, ale przynajmniej na te cztery podstawowe to taka fotografia bez takiego opisu po prostu jest bezużyteczna. Dlatego jak ja uczę młodych fotografów właśnie tego dziennikarstwa fotograficznego, to też zwracam im uwagę na to, żeby zdobywali informacje i żeby nauczyli się podpisywać zdjęcia, żeby to nie było traumatyczne doświadczenie, w którym ja odkrywam, że fotograf nie potrafi mówić w swoim ojczystym języku i też nie zna się na interpunkcji. Więc to jest super ważne, żeby to, czego fotografia nie jest w stanie dostarczyć, powinno załatwiać słowo. Ja uwielbiam słowo, wydaje mi się być czymś najcenniejszym, ale też czuję, że słowo reprezentuje pewien abstrakt i nie potrafi za siebie zaświadczyć. Natomiast razem z obrazem tworzą coś niemalże doskonałego.
12: I tym akcentem skończymy naszą rozmowę, ale oczywiście nie kończymy zapraszania i ciągłego zachęcania do tego, aby odwiedzić Nowochódzkie Centrum Kultury i zobaczyć właśnie między innymi wystawę pana Tomasza Tomaszewskiego, ale też wiele innych, które tutaj zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
13: No to ja dziękuję.
5: Siła fotografii zostanie w Nowochódzkim Centrum Kultury prawie do końca października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: razie jeszcze na drogach jest dosyć spokojnie i przejedziemy płynnie przez Kraków. Miejscami o poranku lokalnie może utrzymywać się mgła, choć raczej jak już coś to pod miastem. Na termometrach na razie 9 stopni Celsjusza, no a maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia do 22. Będzie słonecznie.
1: Najlepiej nie odkładać tego już bardziej. Zaczynamy wtorek. To najlepszy moment do startu. I od razu podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

Dekalong Galaxy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. To już za 20 minut siódma. No to co? To ja wjeżdżam z prezentami. Mam merch Meloradia dla was. Do zgarnięcia torba Meloradia. Możecie ją mieć, tylko musicie szybko dzwonić właśnie teraz pod 321-321-777. To jest numer do Melo. Powinniście go zdać ubudzeni w środku nocy, no albo chwilę przed siódmą rano. 321-321-777. Dzwońcie szybko, czeka torba i trzy poranne szoty w Melo. 321-321-777.

0: Silva Bampa. I on tonight w Mel Radio z samego rana, bo to przecież już za 15 minut siódma i Marika już nie śpi o tej porze. Cześć Marika, siemanko.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam ci się wtorek zapowiada?
1: Jestem właśnie w drodze do pracy, słucham Melo Radio, więc zapowiada się dobrze, bo się do was zadzwoniłam.
0: Jest dobrze, świetnie, fajnie, że ci się udało. Nie wszystkim się udaje, co?
1: Próbował się do was zadzwonić w zeszłym tygodniu, ale mu się nie udało, więc teraz mu pokażę, że można.
0: Twój chłopak. Dobra, co robi twój chłopak o tej porze, co?
1: Pietrzy właśnie zbiera do pracy, więc mam nadzieję, że właśnie nas słucha. Pozdrawiam mojego Marcinka.
0: Marcinku, ty się zbieraj lepiej, uważaj i słuchaj teraz, bo przed Mariką...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie i będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Marika, bułka czy rogalik?
1: Bułka.
0: Szczoteczka do zębów elektryczna czy tradycyjna?
1: Elektryczna.
0: Okej, okay. A wtorek na spinie czy na luzie?
1: Wtorek na luzie.
0: Na luzie, okej. Okay. To jeszcze mam dodatkowe pytanie. Co najbardziej lubisz robić ze swoim chłopakiem?
1: Oglądać romantyczne filmy.
0: Aha, a co twój chłopak lubi robić z tobą najbardziej?
1: Wygłupiać się.
0: Bardzo dobra odpowiedź, słuchaj, dla ciebie. Melo Merch, torbę Melo Radia ci wysyłamy. Marika, super fajnego wtorku, pa.

0: James Young, Infinitive, Melo Radio, tak od rana podkręcamy tempa. Dzisiaj tak wypadło, że razem zaczynamy wtorek. Fajnie, nie? 6 dzień października mamy i mamy też Marcina. Marcin ma newsy.
1: A mógłby być piątek, nie? Będzie o tym, ile małżeństw jednopłciowych zostało zarejestrowanych już w Polsce.
0: Posłuchajcie koniecznie. Piątek. Fajnie to zabrzmiało we wtorek rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Lomix, Alfa Wa, to zabrzmi jeszcze lepiej. Tak podkręcamy tempo i tak zagramy wam punktualnie o 7, a inni wtedy będą jeszcze gadać. Za chwilę też o pogodzie w Melo.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Po reklamie. Meloradio Kraków. Pogoda.
2: Na razie 9 stopni pokazują termometry w Krakowie, no a maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia temperatura podskoczy do 22 stopni, więc zapowiada nam się kolejny bardzo przyjemny, ciepły i pogodny dzień. Korzystajmy, bo od czwartku już zmiana aury, w czwartek mocniej popada deszcz, a w kolejnych dniach temperatura poleci w dół. Dzisiaj pogodnie, słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, bez opadów deszczu.
3: Jest prawie 7. Newsy Mel Radia, Marcin Sikora.
4: Kierowca miejskiego autobusu, który wjechał w lipcu w przejście podziemne obok dworca zachodniego w Warszawie z zarzutami, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku. Według biegłych pojazd był sprawny. Już ponad 500 małżeństw jednopłciowych zostało uznanych w polskich urzędach. Dane podało Ministerstwo Cyfryzacji. Polscy piłkarze wracają na tarczy. Przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Baszić, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
4: To pierwszy raz w historii, kiedy przegraliśmy z Bośnią. Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zgłosił policji awanturę. 59-latek z gminy Września za bezpodstawne wezwanie policji dostał 500 zł mandatu.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: I po co te nerwy? Jak super zrobić razem z wami coś fajnego tak z samego rana? No to podkręcamy tempo, Waldek Darłak, siemanko, hej, inni gadają, a my wam już gramy. Jest 7.

0: Kikidia Agostino, In My Mind w Melo Radio, 12 minut po godzinie 7 o tej porze. To bardzo wiele różnych myśli na pewno gdzieś tam chodzi wam po głowie. 12 minut po 7 rano podkręcamy tempo w Melo Radio. To ja mam taką myśl, żeby zapytać was o wasze myśli na temat tego, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Takie pytanko dzisiaj do was mamy i prośba o głosówki, czekamy. Co można powiedzieć zarówno po remoncie, jak i po weselu?
1: No może być ciekawie.
0: No nie ukrywam, że czekam, aż się odpalicie naprawdę, tak wiecie, w trybie ekstra. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, czekamy tam na wasze głosówki. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Fajny merch czeka za najlepsze.

0: Topic Bracket My. Podkręcamy tempo w Melo Radio. No i czekamy na wasze pomysły. Odpalcie wyobraźnię tak naprawdę mocno. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Wbijajcie na meloradio.pl, tam można wysłać głosówkę. Wystarczy tą słuchawkę tam na dole nacisnąć. Najłatwiej to się z telefonu robi, także jak nie próbowaliście, to koniecznie wyślijcie pierwszy raz. Słuchajcie, uwaga. 8-latek dostał pracę marzeń i to wszystko w Irlandii, w tamtejszym zoo. Pracę rozpoczął chłopiec. Jego oficjalne stanowisko pracy to, uwaga, official playground tester, czyli no jest oficjalnym testerem placów zabaw. Jest pierwszą osobą na takim stanowisku w historii tamtego zoo. Czyli krótko mówiąc, no jego obowiązki służbowe polegają zasadniczo na dobrej zabawie. Testuje sobie różne atrakcje dla dzieci i tak myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie wymarzona praca dla 8-latków. Nie jeden dorosły też by się skusił. Ja sam bym dołożył coś od siebie. W gratisie na przykład oprócz placu zabaw to jeszcze mógłbym im desery i lody tam testować.
1: O, na przykład.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio 18 po 7.

0: Zliwka, poza tobą nic w Melo Radio, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu i czekamy na wasze głosówki.
1: Kurczę, no tak się starałem, a wszystko się sypie.
2: Co można powiedzieć i po remoncie, i po weselu?
0: No.
2: Było warto się przemęczyć.
0: Okej.
3: Okay. Jakby człowiek wiedział, ile z tym jest roboty, to by się za to nie brał.
0: No właśnie, i co jeszcze można powiedzieć po remoncie i po weselu?
4: Boże, co ja zrobiłem?
0: Czekamy na wasze propozycje i głosówki na meloradio.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O reklamie.

0: lepszego miejsca nie znajdziecie. Babi jak Leosia w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami dzisiaj o poranku we wtorek. Za 18 minut będzie 8. Pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Dużo waszych propozycji. Na przykład, nigdy więcej. Trochę nas poniosło. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. Albo ktoś wie, gdzie jest wujek. No to co można powiedzieć po remoncie i po weselu?
1: Szwagier, coś ty narobił.
2: Czy to jednak była dobra zmiana?
3: Po remoncie i po ślubie można powiedzieć, dobrze to już było.
4: Mam nadzieję, że to ostatni raz.
5: A Łukasz mówił, żeby się za to nie brać.
0: Trzeba było słuchać Łukasza.
6: No właśnie. Siemaneczko, Melo Radio. Siema. Po remoncie i po weselu można powiedzieć jednocześnie, nigdy więcej.
0: A twoja propozycja?
7: Wiedziałem, że to jest tepeta.
8: Dobrze, że za wszystko płaciła mamusia.
0: Pozdrowienia dla mamusi.
9: Co można powiedzieć? Że na obrazkach wyglądało to dużo lepiej.
0: No właśnie.
10: No, na 5 lat spokój.
0: No zobaczymy to na pewno. Tylko na 5, no.
11: Ale żeśmy z wujem Stefanem porobili.
0: No.
12: Na co to komu?

0: Tropical Break in My Heart, Joel Corey. W Meloradio podkręcamy tempo, a to najlepszy drop nowych hitów, a już za chwilę newsy będą w Melo.
1: A w tych newsach zajrzymy do sztucznej inteligencji.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradio.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w

0: różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: Urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Po reklamie.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
1: Gęsto oczywiście o tej porze na drogach, zwłaszcza na Zakopiance, na 29 listopada, na Nowochódzkiej, Wielickiej, no generalnie już ruch dosyć spory. Przypomnę, że ruszył remont torowiska przy Wawelu na Gertrudy i Stradomskiej, nie jeżdżą tamtędy tramwaje, a dla samochodów jest jeden kierunek w stronę ulicy Dietla. Dzień powoli budzi się do życia, zapowiada nam się bardzo przyjemny wtorek, jak chodzi o pogodę, bo termometry dzisiaj w Krakowie pokażą maksymalnie nawet do 22 stopni Celsjusza. Oczywiście o poranku aż tyle nie jest, dziesiątkę mamy na plusie, ale w ciągu dnia właśnie ta temperatura w kolejnych godzinach mocno podskoczy. Będzie pogodniej, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów deszczu, ciśnienie wysokie.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad przepisami, które pozwolą na kontrolowanie rynku. Policja i Straż Miejska mają zostać też wyposażone w urządzenia do mierzenia prędkości jednośladów, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
4: My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
3: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Teraz Łódź. Wóz strażacki potrącił śmiertelnie 64-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. ZUS podsumował kontrolę w firmach od stycznia do sierpnia. Sprawdził 20,5 tysiąca przedsiębiorstw. W 90% z nich wykrył nieprawidłowości. To m.in. zaniżanie wymiaru składek. Sztuczna inteligencja zalewa internet pracami naukowymi. To często niskiej jakości artykuły i są praktycznie bezużyteczne.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Od rana we wtorek podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz już ósma na zegarach. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać, bo zabawa ostatnie słowo przed nami. Ale wcześniej Swedish House Mafia w Melo. Waldek Darłak, siemano, hej, jest ósma.

0: Pasta i Hold You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy też dla was propozycję. Można zgadnąć merch od Melo. Nasza zabawa Ostatnie Słowo rusza za chwilę. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz. 321-321-777. To jest numer do nas. Do zgarnięcia skiety Melo Radia. Jest torba, która na pewno przyda się wam. No to dzwońcie, czekamy. Dwie osoby mają jak zawsze szansę.
1: 321-321-777. My już trzymamy rękę na tym telefonie, żeby tylko odebrać od was.
0: I to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić. 321-321-777.

0: A teraz potrzebni nam jesteście zdecydowanie. Jest Asia i jest Janusz. Dzień dobry. Cześć Janusz.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Janusz stoi na parkingu spokojnie teraz, czeka na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć. Jest Asia, która jest w pracy z kolei. Cześć, Asia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, fajna sytuacja, bo jest Asia, czyli Joanna, i jest Janusz, czyli Janusz. Zaczyna w takim razie Janusz. Oboje macie imię na literkę J, no ale Janusz druga A w kolejności, dlatego Janusz zaczyna. I teraz zasady są takie, przypominam wszystkim. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. No i tak, zaczyna Janusz, podaje jedno słowo. Za chwilę Joanna podaje swoje słowo. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna, okej? Okay? Na wszystko macie 20 sekund. Wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą powiem za chwilę. Czy to jest jasne?
2: Tak.
1: Tak.
0: Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, jak wam pójdzie. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. No i uwaga, uwaga, Janusz startuje, a kategoria na dziś. Co może być czerwone? Co może być czerwone? Czas
1: światła.
0: Start.
1: Światła.
2: Jabłko.
0: Janusz?
1: Tak.
0: Twoje słowo!
1: Światła drogowe.
0: Było!
2: Kokarda.
1: Lampa.
2: Liścia.
0: Koniec czasu. Słuchajcie, no tu liczy się naprawdę refleks. Bywa różnie, jednym idzie lepiej, drugim trochę gorzej. Marcin liczył bardzo dokładnie. 3 dla Asi, no nie?
3: Tak, zgadza się.
0: Dla Janusza. Janusz, trochę tam się potknąłeś na samym początku. No, 2 razy te światła drogowe. Rozumiem emocje, nerwy,
1: tak,
0: i w ogóle.
1: Tak, tak, tak.
0: No i tempo. Na tym to polega.
1: Dałem Asi fory troszeczkę, żeby jednak ona wygrała.
0: Jasne.
2: Dziękuję.
0: Słuchajcie, gród to wybrnąć odpowiednio, nie? Po mistrzowsku i po rycersku o to chodzi. Tak w życiu trzeba. Bądźcie jak Janusz dzisiaj. Słuchajcie, Janusz, brawo dla ciebie za postawę, styl.
3: Brawo, brawo.
0: Dla wynik i za wynik i za to, że się nie dała zdezorientować tutaj. Dla Asi oczywiście jest skiety Meloradia. Brawko, brawko. Dla ciebie, Janusz, też coś miłego i fajnego. Pakujemy melotorbę, wysyłamy frunie do ciebie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Bye. Ostatnie słowo. A jutro znów będzie szansa się wykazać i sprawdzić, czy dacie się zakręcić, czy poradzicie sobie naprawdę świetnie. 7:40. Pauza.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Sasha i Armin Van Buren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. To ja mam takie pytanie do was. Czy zdążyliście już zrobić coś, co naprawdę lubicie? Bo jak nie, to ja chciałem tylko przypomnieć, że warto i teraz to jest chyba najlepszy moment, tak, żeby zrobić sobie dzień. W 8:30 mamy za chwilę Artemas. I like the way you kiss me.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Muzyka i głos AI.
6: Co?

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Po reklamie.

0: czyli Pekinel, będzie jaśniej w Melo. Podkręcamy tempa, a ta akcja działa się w okolicach Olsztyna. Kobieta zadzwoniła tam pod numer alarmowy i poprosiła, żeby przysłać patrol, bo ma problem ze swoim partnerem. Jak policjanci przyjechali na miejsce, no słuchajcie, to się okazało, że wezwała ich, bo chciała oglądać w telewizji coś zupełnie innego niż jej partner, a ten zabrał jej pilota. Słuchajcie, skończyło się mandatem dla niej za nieuzasadnione wezwanie.
1: Ale...
0: No nie wolno robić takich rzeczy, no.
1: Ale
0: nie,
1: dlaczego nieuzasadnione? Przecież to przemoc, zabranie pilota, no proszę cię.
0: Słuchajcie, w radiu takie rzeczy się nie dzieją. To my wam zagramy, tak żeby bezkłótnie było. Alan Walker i Ava Max.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was w Melo, a to prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl. Oczywiście, że Marcin ma dla was newsy.
1: Mam je prosto ze stacji paliw. Spojrzymy na to, ile dziś kosztuje benzyna.
0: Będą cyferki.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding też będą. No i sprawdzimy też, jakie wyniki dzisiaj pokażą termometry, o tym w prognozie pogody w Melo Radio. Za 9 minut 9.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte.

0: diety K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: duży ruch mamy na głównych trasach w Krakowie, więc uważajcie i zarezerwujcie sobie więcej czasu na przejazd. Pamiętajcie także o remontowych utrudnieniach na ulicy Wrony, a także w centrum miasta na Stradomiu i Gertrudy. Tutaj mamy jeden kierunek w stronę ulicy Dietla. To w związku z remontem torowiska. Pogodowo dzisiaj znowu przynoszę dobre wieści, bo wtorek zapowiada nam się pogodnie i słonecznie, z zachmurzeniem, ale nie groźnym. Dzisiaj jeszcze bez opadów deszczu. To jeszcze podkreślam, bo od czwartku niestety może popadać i wtedy parasole lepiej już wyjąć z szafy. No ale na razie cieszymy się całkiem przyjemną aurą. Temperatura idzie cały czas w górę. Jeszcze chłodno, ale maksymalnie dzisiaj do 22 stopni.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Najpierw zaglądamy na stację paliw. Maksymalne ceny na dziś to 6,79 za litr benzyny 95, a 7,82 za litr diesla. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza. Podczas protestów w sprawie kryzysu mieszkaniowego w Barcelonie doszło do zamieszek. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Pantery zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Nowy wzór ma jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce.
2: Po raz pierwszy też żołnierki otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kobiecej sylwetki.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: A my mamy coś idealnie dopasowanego do waszego trybu funkcjonowania o tej porze. Podkręcamy tempo, dużo energetycznej muzy i gdy dni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siema. Jest dziewiąta.

0: El profesor Urzel, bella ciao w Meloradiu. Podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 9 mamy we wtorek, 6 października. Też macie wrażenie, że ten tydzień trochę się tak jakby wlecze?
1: Bardzo.
0: No, słuchajcie, a za chwilę, a propos tego, jak to można tempo podkręcić, powiem wam o wyścigu, w którym wygrywa ten, kto wcale niekoniecznie będzie pierwszy, tylko trzeba jeszcze coś zrobić dodatkowo.
1: Aha.
0: I o tym niedługo. 12 po 9. Offenbach teraz.

0: Time to play, Andra w Melo.
1: Podkręcamy tempo, już 18 minut po 9. W Hiszpanii to potrafią się bawić. Zorganizowali tam wyścig, w którym trzeba było płynąć jachtem i jednocześnie gotować. Wystartowały 32 łodzie, no, płynęli sobie po Morzu Śródziemnym, jednocześnie przygotowując dania. Co ciekawe, dla jury, po dopłynięciu do portu trzeba było zaprezentować potrawę, no i podać ją jurorom. Trochę takie ciekawe, nie?
2: No trochę nawet smaczne chyba, mam nadzieję.
1: No, jestem ciekaw tylko, jak to oceniali, nie? Byłeś drugi, ale dobrze gotujesz. Słuchajcie, ja powiem tak. Obiecuję, że jak mi ktoś kupi jacht, to ja w zamian nauczę się gotować.
2: Okej. To teraz zrzutka na jacht dla Waldka, bo chcę wiedzieć, jak gotuje.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest wtorek. Mamy więcej dla was takiej energetycznej muzy. Two Colors ze swoim nowym hitem Prima Donna, to już niedługo w Melo, a teraz za 3 minuty w 9:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

DJ Nebo i Tymek, Sofia Loren w Meloradio. To tak, podkręcamy tempo. 18 minut i będzie 10. No i tak, mamy nowy dzień, nowy tydzień, nowa jesień jest, nowy sezon, niektórzy zaczęli. I wszędzie w tych sytuacjach potrzebna wam jest kasa. I my to rozumiemy i mamy szybką kasę i pytamy, na co pójdą te pieniądze. 200 jak zawsze są dzisiaj do wzięcia dla was. Czekamy na wasze pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się i zgarniajcie szybką kasę od Melo.

0: Jak komuś chłodno dzisiaj, to ten numer fajnie ogrzeje. Paraiso, Lost Frequencies w Melo. A to jest Piotrek, siemaneczko.
1: Siemaneczko, dzień dobry, hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, forma jeszcze lepsza, widzę.
1: No, pogoda jest piękna, więc mam nadzieję, że humory wszystkim dopisują. Za chwilę lecimy dalej.
0: Dźwigajcie wtorek.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks.
0: To ja wracam jutro w 6:30.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.

0: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, dwa dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Trafik.
15: Poranny szczyt na drogach już się przewalił, no i luźniej zrobiło się na głównych trasach, więc możemy w miarę spokojnie i płynnie przejechać, na szczęście. Pamiętajcie o remoncie w rejonie Wawelu, tam remont torowiska, ale to dla kierowców oznacza także, że przez Gertrudę i Stradomską mamy jeden kierunek w stronę ulicy Bitla. Za chwilę pogoda i newsy.
16: Pogodowo przyjemne wieści przynoszę, bo wtorek w Krakowie znowu pogodny i słoneczny, z zachmurzeniem co prawda, ale nie groźnym, bo raczej bez opadów deszczu dzisiaj. A na ten deszcz to trzeba szykować się na czwartek i piątek, bo wtedy już niestety pogoda się pogorszy i też temperatura zacznie lecieć w dół. No ale na razie skupmy się na tym, co dziś. Maksymalnie do 22 stopni Celsjusza w Krakowie. Ciśnienie nadal wysokie.
14: To są newsy Meloradia Kraków.
16: Paweł Chudzio. 38 pacjentów musiało zostać ewakuowanych po tym, jak w jednej z sali szpitala imienia Rydygiera wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w nocy. Zgłoszenie przekazały pielęgniarki, które zauważyły dym i rozpoczęły ewakuację pacjentów leżących. Sytuacja została opanowana przez strażaków. 10 osób, pacjentów i członków personelu, podtruło się tlenkiem węgla i trafiło na SOR. Jeden z najwybitniejszych akustyków na świecie zaprojektuje brzmienie nowej filharmonii krakowskiej. To japoński specjalista Keiji Oguchi. Główna sala koncertowa pomieści prawie 1900 osób. W planach są też sale kameralne, studio nagrań oraz sale prób. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią i tego też wymagają melomani.
16: Budynek Filharmonii powstanie przy rondzie Grzegórzeckim. Pierwsze koncerty zaplanowano w 2033 roku. A co zaplanowano na tegoroczną Noc Poezji, to sprawdzimy za godzinę.
18: 6 października, wtorek, Marcin Sikora i newsów worek. Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym to w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To najpewniej nielegalny wyścig samochodowy był główną przyczyną tragedii w Nowym Sączu. Rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka w weekend zabiło na pasach prawidłowo przechodzącego przez nie 50-latka. Policja oprócz głównego sprawcy zatrzymała jeszcze jednego kierowcę. PESEL automatycznie zastrzeżony. Takiego rozwiązania nie wyklucza Ministerstwo Cyfryzacji. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
19: Jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie z automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
18: A dane wyciekają coraz częściej. Z prywatnego muzeum we Francji skradziono ważącą 210 kg księgę.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Ale suspens stary, no i co z tą księgą?
18: No to podobno wyjątkowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana, a okładkę wykonał sam Salvador Dali.
21: Amen. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, siema.

I takie numery kochamy najbardziej. Save My Love, Kygo, Kali D. Griffin w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. No właśnie, dajcie znać, co u was, jak zaczął się wtorek. Czy za oknem słońce świeci, czym mgła was obudziła. Może jakąś fotę wyślijcie, pokażcie, jak pięknie jest u was. Wtorek też może być fajny. Według badań podobno jest najsmutniejszym dniem tygodnia, ale wcale tak być nie musi. Zróbcie głośno, bo już za chwilę Sam Feld przejmuje antenę z numerem Niche Dead Love, a potem afrykańskie gorące brzmienie od Shimzy, Fire Fire w Melo.

0: Jak podwójne espresso. Jak yerba mate, bo niektórzy mówią, że lepiej stawia na nogi niż kawa. All of my love, Eben. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A za chwilkę zrobi to Sophie Ellis Bextor. Numer zatytułowany jest Can't Fight This Feeling.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak jest, posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.

Young Again, kto by nie chciał. Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a na player meloradio.pl dajemy opcję głosowania na ulubione numery. Jeśli któryś wpada w ucho, jest wśród propozycji, dawajcie mu szansę, żeby jak najszybciej pojawił się w notowaniu. 30 Meloradia w każdy piątek o 18 na antenie. 30 numerów Pychu prezentuje wam w takiej kolejności, w jakiej głosowaliście. Oczywiście mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu będzie się działo, bo w każdym wydaniu zresztą dzieje się sporo. Jeśli macie ochotę, wbijcie na player meloradio.pl. Tam cała 30 Meloradia, opcja, żeby głosować. W ostatnim notowaniu Axwell Bone, Whatever Turns You On byli na miejscu pierwszym, ale nieźle radzi sobie też Tobi Romeo. Na piątym, ostatnio z numerem Fly High.

0: Starsi wracają do nich z sentymentem, a młodzi odkrywają je na nowo. Lata 90. odkrywa je również James Hype w numerze Confession, bo słychać inspirację właśnie tamtym niezwykłym okresem w muzyce Eurodance. Za chwilę 11. Marcin Sikora już w studiu, a w newsach?
1: A w newsach będzie o tym, za co dokładnie wczoraj otrzymali Nagrodę Nobla naukowcy.
2: Już o 11 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: Pociągę dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Cał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

0: Goda.
1: Cały czas mogę dobre wieści pogodowe przekazywać, bo nowy tydzień zaczęliśmy ładną, słoneczną aurą. Dzisiaj też pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, ale bez opadów deszczu. Za to na termometrach całkiem nieźle, bo maksymalnie nawet do 22 stopni Celsjusza. I mniej więcej taka temperatura także jutro i w czwartek, choć niestety od czwartku aura zacznie się pogarszać. Wtedy też możliwe opady deszczu.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Prawie 3 miesiące potrwa remont skrzyżowania ulic Świętej Gertrudy i Stradomskiej. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Siłą rzeczy, jeżeli wymieniamy torowisko, no to tramwaje nie pojadą ulicą Stradomską oraz ulicą Gertrudy w stronę Poczty Głównej, więc one zostaną skierowane, te linie, które tamtędy jechały, na trasy objazdowe.
1: Kierowców w stronę ulicy Dietla obowiązuje ruch jednokierunkowy. Kierunek poezja. Od piątku do niedzieli Kraków po raz kolejny stanie się przestrzenią spotkań z poezją w najróżniejszych odsłonach. Motywem tegorocznej edycji Nocy Poezji będzie kryminał, zbrodnia i mroczne oblicza poezji. Na Krakowian czeka ponad 80 wydarzeń organizowanych w różnych częściach miasta. W programie spotkania z poetami, premiery książek, warsztaty, spacery miejskie, spektakle i turnieje poetyckie. Ruszyła 7. edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Rekrutacja szkół do 9 października.
4: A teraz newsy w Meloradiu i człowiek, który wie wszystko, Marcin Sikora.
5: Pożar w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. 10 osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia dymem. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober, miał 60 lat. We Francji kolejny dzień trwa blokada liceów. W Paryżu planowana jest demonstracja uczniów. I jeszcze połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. To za to przyznana została wczoraj Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
5: W ten sposób można wpływać na zachowania myszy.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Mówiłem, że ty, człowieku, wiesz wszystko. Nawet wiesz, co to jest optogenetyka. Jesteś niesamowity, Marcin. Za godzinę kolejne newsy, a teraz już muzyka, music sound i fast boy. Uśmiechy w studiu. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że u was też dobrze. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już gramy to, co lubicie najbardziej.

On Tonight. Trochę mi się kojarzy z Karlem Coxem chodzącym na imprezę na Ibizie. Musicie to zobaczyć. Filmik stał się wiralem w internecie i nie można go przeoczyć. Naprawdę, naprawdę warto. Tym bardziej we wtorek, który no, jest jaki jest. Trochę już tęsknimy za weekendem, trochę marzymy o kolejnym i może właśnie takie rzeczy sprawią, że poczujecie się lżej i przyjemniej. Sylwia Bampa w Melo Radio przed momentem, a teraz Ian Carey przejmuje antenę starym kultowym Red Light. Takich numerów to będziemy mieć dla was więcej w afterze w niedzielę od 10:00. Już teraz zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Dobry numer, Sexy Magic i Kate Real, Paco Amoroso. Tak gramy wam w Mel Radio i podkręcamy tempo w waszych biurach. Pozdrawiamy, Agnieszko. Rozumiem, ta sterta papierów, która u ciebie na biurku zalega, to jeszcze po urlopie zaległości, tak? Czy po prostu sympatyczne koleżanki poszły na urlopy, a ty to musisz robić za nie? Mam nadzieję, że jakoś to zleci.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.
1: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: Wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Vanotek, Tell Me Who w Melo Radio w remiksie Slidera i Magnity. Tak gramy wam po godzinie 11. Obiecuję, że będę miał dzisiaj kolejne zaproszenia. Podwójne, to ważna informacja, na koncert Bazy, bo ruszają w pierwszą trasę koncertową. Czy są tu fani Bazy? Ręce do góry. No właśnie, to obiecuję, że jeszcze dziś na pewno taka wejściówka, takie wejściówki do was trafią na koncert w Gdańsku. No, a jak się nie uda, to może warto sięgnąć po szybką kasę od Meloradia, bo też pozwoli na ten czy inny koncert kupić wejściówkę. Wbijajcie na meloradio.pl, tam mamy formularz zgłoszeniowy, czekamy na wasze odpowiedzi. Happiness is so sad, Swedish House Mafia gra.

0: będą nam to wypominać do końca życia jeden dzień dłużej.
1: A już o 12 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Zostańcie z nami.

0: tchnące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O reklamie. Pogoda.
6: Spójrzmy za okno i sprawdźmy pogodę na kolejne godziny. Uśmiecham się, no bo aura w Krakowie dzisiaj bardzo przyjemna. Zresztą to kolejny ładny dzień, no i także jutro będzie dobrze. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Pogodnie i słonecznie, no i bez opadów deszczu. Na ten deszcz szykujcie się raczej w czwartek i w piątek. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy nadal bardzo wysokie.
7: To są newsy Meloradia Kraków.
6: Paweł Chudzio. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydygiera. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10 piętrze. Kilka osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Pożar wybuchł około 1 w nocy w izolatce, gdzie przebywał pacjent z COVID-em. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z 10 piętra wywoziły pielęgniarki. Mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży.
8: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
6: Wywiozły 10 pacjentów. Pozostałych 28 ewakuowali już strażacy i ugasili pożar. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ważne info dla kierowców. Ruszyła wymiana nawierzchni na ulicach Radzikowskiego i Pasternik. Chodzi o odcinek od ulicy Ojcowskiej do Katowickiej w obu kierunkach. Trzeba liczyć się ze zwężeniami i ruchem wahadłowym. 365 zł za 365 dni. Kraków obniży ceny rocznego biletu studenckiego. Od 1 listopada studenci posiadający ważny status karty krakowskiej będą mogli kupić roczny bilet na pierwszą strefę o ponad 100 zł taniej niż obecnie.
9: W samopołudnie jak na dzikim zachodzie newsami strzela Marcin Sikora.
10: Świat śledzi doniesienia o podejrzeniu dżumy w Rosji. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Dżuma to uleczalna, ale nadal niebezpieczna choroba, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: Mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
10: O zagrożeniu dla zdrowia międzynarodowego na razie nie ma mowy. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA, tak mówi premier tego kraju. Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. UOKiK zarzuca koncernowi Google korzystanie z pozycji dominującej, to w negocjowaniu umów z mediami. Firma przekonuje natomiast, że stosuje obiektywne kryteria. Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną znacznie skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. Po 4 meczach mamy tylko 4 punkty i zamiast walczyć o awans będziemy bronić się przed spadkiem.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Różne są numery, którymi dobrze zacząć godzinę, ale w samo południe ten zabrzmi wyjątkowo dobrze. Fate, Alan Walker, Ava Max. Podkręcamy tempo, u was, Opoka, siema. Inni gadają, my gramy.

Reklama. Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz ten

Take Me Back, Kygo. Jeśli jedziecie samochodem przy naszej muzie, niech was nie porwą emocje. Nie wolno driftować, za to są potężne kary, a jak skończyło się to dla jednego z mieszkańców Warszawy, to ja wam wkrótce opowiem.

0: Neptunika w Meloradio. What if? Co jeśli poniesie was za kółkiem i wprowadzicie pojazd w poślizg zwany driftem? No to grozi za to karka. 22-latek z Warszawy tak sobie właśnie pomykał po ulicy Firmowej. Policja go zatrzymała. 5000 zł za to, 10 punktów karnych, zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo sprawdzili jego samochód i się okazało, że tu i ówdzie był przerabiany, więc dodatkowo kasa, zatrzymany dowód rejestracyjny, łącznie 6000 zł mandatu. Chyba się nie opłaca. Ale na parkingu stajesz, zimny łokieć, odpalasz nasz głośno, jest pięknie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kukę 2115, szans jest taki mały. Ja w Melo Radio obiecałem, że będę miał zaproszenie na koncert Bazy. Tym razem zapraszamy do Gdańska 11 października, tam właśnie zagrają, ruszają w pierwszą trasę koncertową. Numerów mają trochę na swoim koncie, więc pytam was o to, które lubicie najbardziej. Chciałbym, żebyście zaśpiewali fragment waszej ulubionej piosenki Bazy. Wyślijcie mi taką głosówkę, a ja za te najlepsze wykony oddam podwójne zaproszenie na koncert Bazy w Gdańsku 11 października. WhatsAppa, na którego wysyłacie głosówki z waszym śpiewem, ich numerów znajdziecie na meloradio.pl. Wbijacie na meloradio.pl, tam jest przekierowanie, wysyłacie głosówkę, no i czekajcie, ja się będę odzywał.

0: Warriner Lorin z numerem Let Me Forget You w Melo Radio. W Melo Radio, a dokładnie w samym studiu, dziewczyna, która patrzy na świat przez różowe okulary. To
1: dokładnie ja. Cześć.
0: Ula Harciarek, Siemka. No. No i co tam o 13?
1: No będzie ważny news dla tych, którzy są fanami hulajnóg elektrycznych i rowerów, bo szykują się zmiany w prawie.
0: Bądźcie uważni przed 13. News w Melo Radio już za chwilę.
2: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14.18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
9: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją

urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBW Bałtyka. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na

0: prawie 13. Ula Harciarek i newsy w Melo Radio.
1: Francis Halsen, laureatem Nagrody Nobla z fizyki, doceniono za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube, który otworzył nową gałąź astronomii, astronomię neutrinową. Elektryczne hulajnogi i rowery pod kontrolą już na etapie sprowadzania ich do kraju sprawdzane byłoby, czy nie przekraczają maksymalnej prędkości, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa.
1: Policja i Straż Miejska mogłyby sprawdzać też prędkość jednośladów. Udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Zwierzęta znaleziono na Sycylii w kartonach przewożonych samochodem. Dzięki AI można więcej zarabiać, tak uważa 57% pytanych przez Pracuj.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: No i już, szybkie newsy i lecimy dalej z muzyką. Inni gadają, a my wysyłamy do was Justina Biebera, Nicki Minaj. Niech się rozgoszczą, bądźcie dla nich mili. Beauty and a Beat. Opoka, siemano. Podkręcamy tempo.

Numer 17 ostatniego notowania na 30 Meloradia Griffin Band z numerem World Away. Ale idzie w górę, pnie się, więc jak będziecie klikać odpowiednio często, to być może już najbliższy piątek na dobry początek weekendu wskoczy na podium. A kto wie? Nie zapominajcie o propozycjach, bo ich jest bardzo dużo i są wspaniałe. Na przykład Eleanor, Back to Yours. Chyba mój numer 1, który chciałbym, żeby szybko wskoczył do notowania, ale jest też Metzner z numerem Cały Blok. Może być w notowaniu, proszę bardzo. Głosujemy na player meloradio.pl. Girls in Love. Trochę klasyki u nas.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, Hannah Bolein w Melo Radio po 13. I tak wam gramy, żeby popołudnie, nawet w robocie, brzmiało jak środek weekendu. Marshmello, Ellie Goulding przejmują antenę już za kilka minut. Save My Love przygotowaliśmy. Fajnie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Kłamstwa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni. Każdy na coś czeka. Krakowski Spin Trips, Robert Wiewióra przed momentem. Jeśli czekaliście na to, żeby rejestrować auto wreszcie bez stania w tej kolejeczce w urzędzie miasta czy gminy, to dobra wiadomość. Od 18 stycznia będzie można złożyć wniosek o rejestrację samochodu przez mObywatela. Potem, uwaga, uwaga, to również ważna informacja. Nie trzeba będzie stać w kolejce po odbiór tablic. Mają ponoć przychodzić Pocztą Polską. Czas pokaże, jak to się sprawdzi. I czy nie będziemy stali w kolejce na poczcie. Eli Oaks, Lavinia, Reasons, teraz dla was w Melo Radio.

0: Myślisz, że ona tu przyjdzie? Czy nie?
1: Nie wiem, Iga dzisiaj troszkę ma taki roztrzepany dzień.
0: Ja widzę, że ona w ogóle jakieś ważne sprawy załatwia.

0: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Cał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.

0: piątkę, zapłacicie maksymalnie 6,86, za 98 ósemkę 7,74, a za diesla 7,80. ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. W ręce policji wpadli kierowcy, którzy ostrzegali siebie nawzajem przed drogówką, mrugali światłami, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
1: Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Mundurowi w akcji wykorzystali drona.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu.
3: Gdzie same pasmo sukcesów? I gdzie są moje słuchawki? Na twojej głowie. Dlaczego?
0: Na twojej głowie.

0: Normalnie jestem podekscytowana tym faktem.
1: Jakim?
0: Że robimy to.
2: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No to zaczynamy. Trzy po drugiej, ale słuchajcie, lepiej późno niż wcale. Tak, no tak, tak mówią.
1: Nie, no ale już w sumie zaczęliśmy troszkę, nie?
0: Zaczęliśmy, tylko trochę
1: to
0: się zestresowałam. Słuchajcie, szczerze pomyliłam godziny, jeżeli mam być całkowicie szczera. Myślałam, że jest 13, nie 14, nie wiedziałam, co się dzieje.
1: Ale chyba w tym miesiącu przestawiamy zegarki, nie?
0: Właśnie.
1: Ty już jesteś do przodu po prostu.
0: Ja się po prostu szykuję.
1: Poza konkurencją.
0: Tak, zdarza się, słuchajcie, najlepszym, ale w tej godzinie, wow, omówimy wczorajszy mecz, nawet go oglądałam.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ja nie, ale naprawdę. Wiesz, co mnie nie zdziwiło? Wynik.
0: Mhm.
1: No, spodziewałem
0: ale
1: się.
0: Ale będziemy mieli też gości.
1: Tak, dwóch gości, braci. Mm. Takich braci się nie traci.
0: Iga Mikołaj, siemanko.
2: Freak Fight w Melo Radio.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam w euforii, jak wczoraj patrzyłam na jednego z piłkarzy. Zieliński się chyba nazywa.
1: Zielu. Jesteśmy ten sam rocznik, wiesz?
0: Naprawdę?
1: No jak on miał zagrożenia na koniec roku, to ja też w tym samym czasie.
0: Ale zobacz, gdzie on jest, a gdzie ty?
1: No ja jestem w Melo, a on co, gdzie? W jakimś Juventusie? Daj spokój.
0: Ile on musi mieć pieniędzy?
1: No dobra, ale był wczoraj mecz, nie oglądałem.
0: Ja oglądałam.
1: Widziałem tylko wynik, który mnie niezbyt zaskoczył. 0-1, jak coś Polacy przegrali.
0: No tak. Ale ostatnio im poszło chyba lepiej, nie?
1: Tak, 6-0. I wszyscy myśleli, o, no to teraz zmiażdżymy Bośniaków. No.
0: Ważne, że zmiażdżyliśmy ich wyglądem.
1: No tak.

0: Sigala i Bring Christopher Maloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I tempo podkręcone ma też duet Fast Boy. Aha. Oni, słuchaj, wyruszają w tym tygodniu w nową trasę koncertową i trochę właśnie z Lukasem i Feliksem pogadałem na ten temat między
1: innymi. A czy zaprosili cię na tę trasę jako support?
0: Wiesz co, to się wszystko okaże już teraz.
1: Okay.
0: Posłuchajmy fragmentu.
2: Wyruszamy w naszą pierwszą trasę jako headliner. To dla nas wyjątkowa okazja, bo chociaż w tym roku graliśmy sety DJ-skie jako Fast Boy z elementami live, to teraz będzie to elektroniczny live show, do czego dostosowujemy nasze numery. Na przykład są bębny, są syntezatory tworzone na żywo, lupy, są gitary, obaj śpiewamy i będzie z nami trzecia osoba na scenie, perkusista. To niesamowite móc pokazać te utwory w nowym świetle i dać im zupełnie nowy feeling. Mam wrażenie, że publiczność jeszcze bardziej będzie w stanie poczuć tę muzykę niż podczas setu DJ-skiego. Nie możemy doczekać się trasy. Naszym życzeniem i planem jest, by w przyszłym roku zagrać taką trasę w Europie, między innymi w Polsce, i zagrać jeszcze kilka koncertów w Niemczech. Wiem, że polscy fani zawsze są wobec nas lojalni, więc kochamy wracać do Polski i mamy nadzieję, że przyjedziemy w przyszłym roku z Fast Boy Live.
0: Więc no generalnie tak, zaprosili. Super. Powiedzieli, że jak będą, to żebym wpadał.
1: No to chodzi. To może zagrajmy Fast Boy.
0: Tak jest, Music Sounds, to jest ich najnowszy numer, a zdradzę wam, że w tym roku ma być jeszcze jeden.

0: chciałam coś powiedzieć, ale...
1: No to twój ruch teraz.
0: Mój ruch?
1: Każdy twój ruch.
0: Modelki. Po prostu bardzo lubię te dziewczyny. I Włodarskiego też. Każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A wiesz, kto świetnie podkręca tempo?
1: Jakiś taki tancerz albo tancerka pewnie.
0: Iza Kuna, aktorka nasza wspaniała, zdradziła metodę na udany związek i o tym pogadamy w tej godzinie.
1: Fantastycznie, to się czegoś nauczymy.
0: Bo radio bawi i...
1: uczy, tak. Dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej!
17: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: A cappuccino też za piątkę?
22: Też.
21: A flat white?
22: Też.
21: A...
22: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
26: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
25: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
27: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowej siły, silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: To pewne. Niskie ceny.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Hotelowa doba w apartamencie.
1: Kizo, Disney w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Ostatnio Iza Kuna jest mocno na świeczniku, ponieważ tańczy z gwiazdami i ma złote rady.
2: Złote rady ma, których ja nie słyszałem. Mówisz, że mocne, tak? Na dobry związek.
1: Tak.
2: Posłuchajmy.
3: Recepta na dobry związek, żeby się mało spotykać.
1: O. I tyle. No i tyle.
2: No tak, no nie masz czasu się spotkać, nie masz czasu się pokłócić, nie?
1: Czyli to jest rozwiązanie sukcesu. Nie widujcie się ze swoimi partnerami.
2: To ja jestem w najlepszym związku na świecie.

0: Wasted. Tak się podkręca tempo we Freak Fight'cie.
1: A wiesz, że zanim ma się Wasted, to najpierw ma się Wanted i 5 gwiazdek?
0: Zgadza się i chyba o tym będzie w newsach Meloradia.
2: Tak, będzie w newsach, będzie obława, będzie policja, będą policyjne, no takie sceny.
0: To jak w filmie, no? Akcji.
1: I nie można wpisać AE za Akmi.
3: A już o 15 zagramy.

0: obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wygenerowano z AI.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasu.

0: W Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
3: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek, on the mic.
5: Trwa policyjna obława za zabójcą. W Zagórzu koło Krakowa zginęła starsza kobieta. Podejrzany jest jej syn, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
5: Syn kobiety mieszkał za granicą. Niedawno wrócił do rodzinnego domu. Syreny zawyją w tym tygodniu na Mazowszu, ale spokojnie, to tylko testy, potrwają do piątku. Zwierzaki w warszawskim zoo będą miały co jeść. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi. Jak informuje ogród, udało się zebrać wszystkie potrzebne ilości. 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. To już oficjalnie Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będą disy w tej godzinie.
3: Będziemy znowu się disować? Czy...
4: Nie, tym razem nie my.
3: A, szkoda.
4: Może kiedyś. Run, run, river, tak wchodzimy w 15.

0: Leo, łowcy gwiazd, a my teraz będziemy takimi łowcami influencerów, słuchajcie. Czy kojarzysz panią Justynę Gradek?
1: Nie.
0: To jest modelka.
1: Modelka, tak?
0: Influencerka.
1: Mhm. I czym influencuje tak w internecie?
0: Pupą.
1: O!
0: Dorabia
1: wow.
0: Sobie, słuchaj, w Dubaju.
1: No kiedyś to było inne określenie, ale... Okej.
0: Okay. No tak serio jest może trochę drama, ponieważ przyjęła przelew od nieznajomego na 10 tysięcy euro. Gdzie są nieznajomi i gdzie są takie pieniądze? Proszę.
1: A to nie jest tak, że została słupem w tym momencie, w jakimś oszustwie, że przyjęła 10 tysięcy przelewu nie wiadomo kogo?
0: Nie.
1: To co się wydarzyło?
0: No wydaje mi się, że dziewczyny z Dubaju, ale wydaje mi się, nie wiem tego.
1: Ale tak od nieznajomego?
0: Nie wypada, lepiej od Meloradia przyjmować pieniądze.
1: Oczywiście,
0: to sprawdzona 200, firma.
1: A nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Crystal Notion, The Days w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i wydarzył się diss poprzedniej nocy w sumie. Chłopcy z programu Love is Blind nagrali dissa na swoje były partnerki. Chodzi o Kamila Uno i Damiana. Damian był z Martą, Kamil Uno był z Julią.
1: Jezu, przypomnij mi, jak oni wyglądali mniej więcej.
0: Julia miała dziwną matkę, która mówiła, że nie ufaj Kamilowi. Chyba miała rację.
1: Ale on jak wygląda, a nie jak ona wygląda.
0: No taki blondyn. Zdradził ją.
1: Okej.
0: A Damian był z Martą, moją byłą pazurową.
1: A, dobra, no to już wszystko wiem.
0: Nagrali dissa, słuchajcie.

0: ogólnie ludzie mówią chłopcy. Chłopcy,
1: to jest
0: co
1: takie,
0: wy robicie?
1: Znasz taką sagę internetową, kiedyś było na YouTubie o Klaudii?
0: Nie.
1: Kacper XD kiedyś wrzucił takie trzy filmy, jeden po drugim, nie? Podsumowanie zakochania się w Klaudii, piosenka Zakochałem się, diss dla Klaudii.
0: No i to jest to. Podsumowane.

0: Lost Frequencies, Paraiso, Mari Froes?
1: Albo Froes.
0: Froes.
1: Bo to po portugalsku.
0: Może tak być.
1: Nie? Bo z Brazylii jest.
0: Mamy taką porę obiadową, więc z Mikołajem przedstawimy wam najgorsze potrawy.
1: Ale polskiej kuchni, to jest bardzo ważne. No na pewno jakieś flaki czy coś.
0: Wątróbka.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: FM. Odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Cał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Alp D'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Jankleosia, Jonatan, Noc Aniołów i Mikołaj na ficie.
1: Tak, to ja robiłem to, PPP.
0: To gdzie pieniądze?
1: No właśnie.
0: A propos pieniędzy, nigdy w życiu nie zapłaciłabym dużo pieniędzy za te polskie potrawy. Znaleźliśmy ranking najgorzej ocenianych takich polskich dań właśnie.
1: Najlepsze jest to, że w top 10 najgorszych polskich dań 3 miejsca zajmują potrawy ze Śląska. No i najgorszą właśnie jest śląski rzymlok. To jest kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka.
0: Mamy też czerninę, wiadomo, krew. I kiełbasa parówkowa.
1: Tak, ale jest też zupa truskawkowa i ja uważam, że ona powinna być na pierwszym miejscu, bo wszystkie te pozostałe potrawy można ulepszyć.
0: Nie.
1: Można, naprawdę, wystarczy jedna rzecz.
0: Ketchup?
1: Nie.
2: Ogórek kiszony.

0: Heaven, nie wiem jak wy, ale ja słuchajcie, wyjęłam wczoraj głęboko z szafy krótkie sukienki, krótkie spódniczki i shorty, bo zobaczcie jaka piękna jest aura dzisiaj w całej Polsce.
1: Mega dziwne to jest, że jest październik i 20 stopni.
2: Ale spokojnie, to się za chwilę zmieni. Powiem o tym w newsach, kiedy i co.
0: Czyli, że ja mam schować te ubrania?
1: Tak, wreszcie będzie szaro, tak. Wreszcie będzie można narzekać.
3: A już o 16 zagramy
0: I like Marlon Hofstadt.
1: Sorry, nie widziałem.
0: Nie ma problemu. A ten numer punktualnie o 16.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulamin

0: pełną gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego
4: za mnie.
0: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.

0: na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzio, cześć. Przegląd imprez zaczynamy od klubu Prozac. Tam w czwartek Speed Friending. To coś dla tych, którzy są nowi w mieście i chcą szybko poznać ludzi. Siadacie przy stolikach, poznajecie się w ekspresowym tempie przez pierwszą godzinkę imprezy, łapiecie nowe kontakty, a potem sprawdzacie, czy nowa ekipa przeżyje wspólną noc w Prozacu. A w piątek impreza Turbo, przyspieszony puls gwarantowany. Rzut oka teraz do klubu spotkań Poczta Główna, tam jutro porcja śmiechu. Wystąpi Michał Kutek, komik z Poznania, wcześniej adwokat, dziś zawodowy stand-uper. Od 12 lat na scenie udowadnia, że inteligencja i wulgarność mogą iść w parze. Stand-up jutro na poczcie, a w piątek nie lada gratka dla fanów Taylor Swift i wtedy playlista na głównej scenie zawierać będzie wyłącznie przeboje Taylor. No to jeszcze na koniec naszego spotkania Hyde Park, tam jutro wystąpi brytyjski muzyk Fink. Miłej zabawy, a ja wracam za godzinę. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.

0: Systemy obrony powietrznej Patriot wyśle do Polski i Szwecji. O planach powiedział tamtejszy premier. To ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. W drugiej połowie tygodnia ma być więcej chmur, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
1: Od zachodu nasuną się opady deszczu. Choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
0: A przez cały weekend ma padać. Licea we Francji ogarnięte przez protesty. W porannych demonstracjach wzięło udział 86 tysięcy osób. W kilkuset szkołach lekcje wstrzymano. Sztuczna inteligencja przyda się w szpitalu, a dokładniej w siemianowickiej oparzeniówce. AI ma skrócić czas przygotowania dokumentacji medycznej. Dzięki temu więcej go będzie dla pacjentów.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i nie polecamy wam używać sztucznej inteligencji jako pamiętnika.
4: Tak, ponieważ potem może być kłopot z prokuraturą.
3: O tym pogadamy już za chwilę.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta.
1: Książulo wywołał nie lada aferę, słuchajcie, ponieważ wypuścił swoją własną pizzę. Świat jest podzielony, internet mówi fajnie, druga część internetu mówi nie fajnie. Co
2: tak,
1: teraz?
2: Opinie są mieszane i tutaj dużo się też pojawiło na przykład o składzie, że w ogóle to jest niezdrowe, że
1: no
2: przecież jak
1: się można
2: jeść.
1: Przepraszam bardzo, nie? Jaka pizza ma być, żeby była smaczna? No chyba niezdrowa.
2: No właśnie, niezdrowa. Ja też jestem, uważam, że niezdrowe dobre, a zdrowe niedobre. Wiem, że nie powinno się
1: prosty
2: tak mówić
1: człowiek.
2: Głośno, ale no taka jest prawda.
1: Voilà, smacznego.

0: Czy to jest Tsunami w Meloradiu?
1: Tak, to Dubs i Tsunami w Meloradiu.
0: Wow.
1: Wow. To kiedyś był wielki hit w internecie w ogóle.
0: Masz tak, że na przykład rozmawiasz sobie ze sztuczną inteligencją i opowiadasz jej o swoich problemach?
1: Nie. A co?
0: Wyobraź sobie, że masz, tak?
1: No.
0: I prowadzisz pamiętnik z nią. A?
1: No ale, ojej, dobra. No tak, bo była kobieta na Florydzie, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, która, no właśnie, postanowiła swój pamiętnik umieścić w chatbocie.
0: No rozmawia z nim po prostu, z nią.
1: No tak, tak, tak. I w jednym z tych wpisów w swoim pamiętniku napisała, że chciałaby zaatakować biuro szeryfa.
0: Ale to wiesz, w emocjach prawdopodobnie to
1: pisała. No i prawdopodobniej tak. I sztuczna inteligencja oflagowała tę wiadomość jako potencjalnie niebezpieczną. Została przekazana człowiekowi do sprawdzenia. Mhm. I tenże człowiek uznał, że to jest poważna sprawa. Zgłosił to na policję. No i teraz ma zarzut sporządzenia pisemnej groźby użycia przemocy.
0: Cóż za inwigilacja w ogóle na tym świecie, co?
1: No... Tak, tak. No zdradzanie takich myśli do czatu jakiegokolwiek to chyba nie jest zbyt dobry pomysł.
0: Szczerze? Ten czat jest mega dwulicowy.
1: A potem zadzwoni, nie? Czy chcesz coś? Wiadomo skąd.

0: Ja to bym się wydzierała, wiesz?
1: To Iga znowu.
0: Ale potrzebuję pieniędzy.
1: No właśnie, przecież to kosztuje.
0: No to... Co mam zrobić?
1: Ja nie mam, ale meloradio.pl, tam się kierujesz, zgłaszasz się do szybkiej kasy i 200, nawet 500 zł do wzięcia. O tak, o, na cokolwiek.
0: To jest mega proste. Proste życie też ma Lewandowski chyba, o tym porozmawiamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
22: Develia. Dobrze być w domu. Muzyka i głos AI.

0: Leopard.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Posterunkowy? Cezary, dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: On the move. Zapowiedzieliśmy wam, że Robert Lewandowski ma fajne życie i moim zdaniem ma bardzo fajne życie, bo co nie zrobi, to media o nim piszą. Świetne, jest na świeczniku.
1: Ale teraz to, co zrobił, a raczej o co go podejrzewają kibice, to jest skandal. Słuchaj, jest teoria spiskowa, że Robert Lewandowski podczas meczów Ligi Narodów specjalnie dał się wykartkować dwa razy, żeby opuścić ostatni mecz reprezentacji i wrócić sobie wcześniej do Chicago.
0: No stęsknił się za Anną Lewandowską.
1: Tak, bo ona pojechała pierwsza, nie? Bo trzeba było do szkoły dzieci wysłać.
0: No albo musi ją pilnować, nie?
1: Tak, no i Robert nie pojechał na mecz z Bośnią, nie wspierał kolegów z trybun, tylko wrócił do domu i szczerze, absolutnie mu się nie dziwię.
0: Też byś wolał Sanką?
1: Mi też się tego nie chciało oglądać.
0: A ja obejrzałam, bo ładny ten Zieliński jest.
1: No, a oprócz tego, jak ci się podobało?
0: Nie, Zieliński był fajny.
1: Zielu, pozdrawiamy.

0: To tak podkręca tempo. Meloradio, James Hype, Confession we Freak Fajcie.
1: Iga, pamiętasz jak dzisiaj wcześniej w tym dniu miałaś rację?
0: A kto ma rację, ten stawia kolację.
1: Dokładnie.
2: Czyli kto stawia? Dobra, słuchajcie, w newsach będzie o Kasie i o związkach. Czy mówimy o Kasie w związkach? Czy mówimy, ile zarabiamy?
0: No tak.
1: I kto stawia?
0: Mam nadzieję, że nie ty.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Talk to you another.
0: I ten wakacyjny numer polecił nas punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
4: Paweł Chudzio, cześć. Jak już marzy wam się weekendowe imprezowanie, no to odliczamy do piątkowych i sobotnich zabaw. W piątek w Szajnie pojedynek DJ-ów Video versus Audio, a w sobotę Night of Champions. Na main stage usłyszycie największe klubowe sztosy. W klubie Hevr można będzie w sobotę dogadać się ze studiami. To coś dla tych, którzy są na początku studiów. A klub Lastrico w sobotę świętuje dziesięciolecie i to będą urodziny pod znakiem Pokus. Teraz trochę filmowych propozycji. W Kijów Centrum wtorek z kinem ukraińskim, a jutro cykl Wajda Rewizja. Do zobaczenia film Bez Znieczulenia. Ten sam film dziś w kinie Pod Baranami, a w czwartek Pod Baranami w ramach Human Weeku, czyli Tygodnia Zdrowia Psychicznego, zobaczymy film Lęk Wysokości. I jeszcze na koniec idziemy do Tauron Areny Kraków, bo tam 14 października Symphony. To będzie fuzja największych hitów muzyki elektronicznej z orkiestrą na żywo.
5: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Jan Urban zostaje prezes PZPN, nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Decyzję ma podjąć w listopadzie. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Były szef niemieckich agentów był szpiegiem obcego wywiadu. Dziś został aresztowany. Finanse w związkach na równych zasadach. Blisko połowa pytanych deklaruje, że wspólnie decyduje o kasie, ale nie brakuje problemów, mówi Magdalena Grzelak z banku Santander.
8: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.

0: Jedna trzecia Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17. Słuchacie Freak Fightu. Jak zawsze o tej porze mamy do Was pytanie. Czego nie mówić rano na literę P?
3: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówić rano na literę P?
2: Meloradio. Na przykład pracuj szybciej.
3: Na przykład pomóż mi się przeprowadzić z drugiego końca miasta, co?
2: Rano to się zawsze źle kończy. Czego nie mówić rano na literę P? Czekamy na głosówki od Was. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale my podkręcamy tempo, to topik w Meloradiu. Czego nie mówić rano? Na literę P, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: I do waszych głosówek już teraz przechodzimy. Czego nie mówimy rano? Na literę P, Aga.
2: Pora już wstawać. Jeszcze 5 minut.
0: Jakie to prawdziwe.
1: To prawda. Kasia?
3: Postaraj się mnie nie obudzić, jak będziesz wychodził.
1: To można naprawdę... Krew może człowieka zalać, jak słyszę takie słowa rano. I jest jeszcze Konrad.
4: Pobudka!
0: Już.
1: Proszę tak nie mówić do mnie z rana, dobrze? Czego nie mówimy rano? Na literę P odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Bryska. Bryska była wczoraj gościnią w programie Aleksandra Fycha i Dev Melo i było super.
1: No my robiliśmy wtedy coś innego, ale słyszałem, że było fajnie.
0: A co?
1: To tak z drugiej ręki słyszałem. No, że miło było po prostu.
0: Między nami?
1: Między Bryską, a Boże. Co?
0: Nie wiem, zgubiłam wątek.
1: Dobrze, to wróćmy może do wątku naszego, czego nie mówić rano na literę P. Mamy głosówki.
2: Później to się nie dało wstać?
0: Najgorzej, jakbym swoją mamę słyszała. Mhm.
1: I w ogóle mamy też wiadomość tekstową, która wywołała u nas taką małą dyskusję, bo
0: proszę.
1: Janusz napisał, nasz kochany Janusz, napisał, patrz jak stoi.
0: Znaczy tak, ja bym się ucieszyła, jakby ktoś mi tak powiedział.
1: No właśnie, ale to chyba zależy, do kogo to mówisz rano, nie? Mhm. Do partnerki. Spoko.
0: Super.
1: Jak ci listonosz przynosi polecony z samego rana, no to już trochę nie wypada moim zdaniem.
0: No nie wypada. Ale wypada nam nagrywać głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego
1: nie mówić rano?
0: Na literkę P.
1: P. Wysyłajcie nam na WhatsApp pa. Głosówki, przede wszystkim chcemy głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Czego nie mówić rano? Na literę P.

0: Ale u nas jest wesoło w tym studiu Meloradia, naprawdę.
1: Tu jest beka jak na meloradio.pl prawie.
0: I tam też jest odnośnik do WhatsAppa.
1: I zaglądamy, co tam na WhatsAppie słychać, bo pytamy, czego nie mówić rano na literę P. I Filip swoją wiadomością obudził we mnie wspomnienia.
0: Dlaczego?
1: Najgorzej, jak sobota rano jest i ojciec krzyczy: pobudka, wstać, do roboty czas.
0: Miałeś tak?
1: Akurat śpiewał: koniom wody dać.
0: Nie znam, nie wiem, o co ci chodzi w ogóle.
1: Chodzi o to, że nie można se pospać w weekend. A co macie jeszcze za propozycję? Posłuchamy za moment.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mylę.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
18: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków. Tauron Arena. 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
21: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
20: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
21: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
20: Żebyś wiedział, że...
21: jesteś zwycięzcą.
20: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
21: Marcin Sikora.
20: Waldek Darłak.

0: Gibbs, Stan we Freakfajcie. Sprawdzamy, czego nie mówić rano na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki, jest ich cała masa.
1: Tak jest i zaczynamy od słowika.
2: Pierwsza robota.
1: My tak nie mówimy, my lubimy naszą pracę.
0: Krótko
1: prawda?
0: I na temat.
1: Piotrek?
3: Posikałem się w łóżko.
1: Bardzo niedobrze, Krzysztof.
4: Poproszę jeszcze 5 minut. Myślę, że AI zrozumie.
1: A to AI teraz już budzi ludzi? Boże święty.
0: Mam pojęcie.
5: Posprzątałbyś, a nie tak leżysz.
1: Krystian, brzydko. Jeszcze Jacek.
6: Na literę P. Pożegnajmy się.
1: Aga.
7: Gdyby ktoś obudził mnie z krzykiem pożar, chyba padłabym na zawał.
1: No i Iga, chyba najgorsza propozycja. Co można powiedzieć rano na literę P, albo właściwie czego nie chcemy mówić, to co zaproponował Piotrek.
2: Pękła prezerwatywa.
1: Przypał.
0: Aj.

0: 4 na podłogę. 4 to the floor.
1: Słyszałam na podłogę tylko i nie wiedziałam, do kogo to mówisz.
2: Ja myślałem tak, że nie wiem, jakiś
0: to Ewa
2: Chodakowska.
0: To nie ja mówię, to Offenbach.
2: Prawie jak Ewa Chodakowska.
1: A, bo ty masz
2: brakuje
1: takie skojarzenia.
2: Brakuje niewiele.
1: To dobrze,
2: znaczy,
1: bo ja miałam
2: mam inne, ale nie mogę ich przed 22 powiedzieć. Na
1: możesz w ogóle.
2: Mogę?
1: Możesz.
2: Okej, okay, to albo nie. 18 to zaraz. I do 22 będziemy się bawić, będzie fajnie. A tak. Do 22 we własnym zakresie.
3: O 18 zagramy.
2: Fastboy Music Sounds. To będzie na pewno.
1: A dzisiaj Fastboy byli u nas. Mhm.
2: Tak?
0: No. I co, omówili fajnie? O swojej trasie koncertowej tak. Nadchodzącej. O,
2: no to na niej na pewno będzie można usłyszeć ten numer.
1: Na 100%.
2: A w Melo jest jak w trasie koncertowej, też go usłyszycie. Mm-hmm.

0: Короче, добрая энергия.
1: Pociągę dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: 101.3 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Koniec obławy w Małopolsce. Policja w masywie leśnym zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Zagórzu swojej matki. Dwaj młodzi kierowcy usłyszeli zarzuty po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ulicami miasta ze sobą. Uwaga na mgły, pojawią się nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych. Te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję.
2: Słonecznie będzie tylko do czwartku. Fantazją wykazało się dwóch mężczyzn w Karolinie Północnej. Jechali na kanapie, uwaga, ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Zatrzymała ich oczywiście policja.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Wtorek, no i to od razu lepiej brzmi niż poniedziałek. Taka drobna, a jednak znacząca zmiana. No i w końcówkę tego wtorku wchodzimy najlepiej jak się tylko da, bo idziemy w Melo. Fastboy Music Sound, to na początek Don Diable, Melisande, Gucci Mane. Taki skład mam dla was za 2 minuty i 29 sekund. Tu pychu, siemano.
0: Idę w Melo.

0: Taniec jest super, a jak można go robić do takich numerów, to już w ogóle. Lady Gaga i Just Dance w Melo.
1: Szybka kasa w Melo Radio.
0: Słuchajcie, jak ja za tym skniłem. Za waszym odbieraniem telefonów. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze Karolina, która zgłosiła się na meloradio.pl. 2 sygnały już za nami. I za trzecim się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć, od razu jaka uśmiechnięta. Słuchaj, Karola, na co byś potrzebowała 2 stówek od Melo?
2: Generalnie idę w sobotę na wesele, więc przydałoby się podreperować budżet. I coś wrzucić do koperty więcej, jakby się udało wygrać.
0: Okej, dobrze. A powiedz mi, czy ty już na to wesele jesteś gotowa? W ogóle kogo to jest wesele?
2: Akurat mojej znajomej, mojej przyjaciółki.
0: A no to musisz być pięknie wystrojona, no jesteś przygotowana już?
2: Tak, kiecka już wisi na paznokcie, jestem umówiona na fryzurę i makijaż, więc nic, tylko za chwilę już tak...
0: Trzeba już ostatnie szlify. Słuchaj, a czy ty masz partnera, może tak nieelegancko zapytam?
2: Oczywiście.
0: A po ślubie, czy nie?
2: Nie.
0: Bo nie wiem, czy trzymać kciuki za, wiesz, złapanie welona, czy nie.
2: To trzymaj koniecznie.
0: Dobra, to trzymam kciuki i tym kciukiem naciskam guzik. O, czekaj, bo kciukiem nacisnąłem, to się nie udało. 200 w tym momencie trafiają do ciebie. Taka szybka kasa
2: super.
0: Od Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
0: I czekam
2: super.
0: Na zdjęcie ze złapanym welonem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sexy Magic, to OK Trail i Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again w Meloradio, taka ekipa GTA 6. Ten produkt trafi na nasze konsole 19 listopada, a w uszy wpadł nam już soundtrack. No oby gra była tak dobra jak muzyka. 28 minut po 18, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto walczy z, teraz trudne słowo, kukiriniarzami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: 200 są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
3: doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Taja Cruz i Dynamite w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Kukiriniarze na celowniku. Ostatnio powstało takie określenie na osoby, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. Słuchajcie, hiszpańskie władze są lekko nerwowe i zaostrzają przepisy co do tych pojazdów. No i na przykład po chodnikach nie będzie można jeździć znacznie szybciej niż chodzą piesi, a kierować się takim sprzętem będą mogły osoby, które ukończyły 15 rok życia. Nie młodsze. No czekam, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby na elektryczną hulajnogę zrobić prawo jazdy i za to kosić hajs. Avalon i For Nothing. Gramy tę nówkę sztukę na antenie Meloradia, bardzo klimatyczna. Tak w sam raz na tę porę.

0: ten numer i za 30, i za 40, i za 50 lat będzie brzmiał tak samo, czyli świetnie. Martin Garrix i jego kultowe Animals w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża, po 19 gramy dalej. I to naprawdę bardzo dobrze.
1: A już o 19 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max, będzie Fate. Ten numer punktualnie o 19 zagramy też w naszą zabawę O czym myśli Pychu. To już za moment.

0: где они? Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No i punktualnie 19 na zegarach, a w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za chwilę ją rozpoczynamy, ale wcześniej rozpoczynamy granie. Kaskada i Every Time We Touch to za moment Alan Walker i Ava Max na początek. Tu Pychu, siemano.

All of My Love to Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano, słuchajcie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co w mojej głowie siedzi. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy. Tę rzecz można na przykład wręczyć, można też ją dostać, no i można być z takiej rzeczy albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo, bardzo smutnym. 321-321-777. Za chwilę ten numer się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Ach, te obietnice. Dobrze by było, gdyby ludzie nauczyli się ich nie łamać. Życie byłoby prostsze, nie? Cheat code z Demi Lovato i No Promises. Tak podkręcamy tempo. 19:18 na zegarach, a to czas na naszą zabawę. O czym myśli? Jak co wieczór próbujecie zaglądać do mojej głowy, no i stwierdzić, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą można na przykład wręczyć, można też taką rzecz dostać, no i w zależności od tego to można być albo bardzo szczęśliwym, albo bardzo smutnym. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, którego teraz wy na waszych komórkach możecie wybierać. Dzwonicie do studia Melo Radia, zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Są nasze skarpetki, bardzo fajne, takie w sobras na jesień do wygrania. No słuchajcie, możecie strzelać, a może jakoś, jak tak ładniej się uśmiechnęcie, to wam jakoś podpowiem, a kto to wie. No to czekam na wasze telefony, a ja linię sobie zablokowałem. Dobra, to już teraz możecie dzwonić. Ja się dziwię, że tutaj nikt nie dzwoni. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, już teraz możecie go wybierać. No i czekam na pierwszego chętnego do naszej zabawy i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć Asia.
0: No cześć Asia, to o czym myśli Pychu? O, Asia sama się zrzuciła z linii. O nie, najgorzej. Słuchajcie, możecie próbować, no. Nie jest tak strasznie, ja nie gryzę, naprawdę. Jestem miłym człowiekiem. No to kolejna próba. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, to o czym myśli Pychu?
2: Kwiaty.
0: Nie, nie chodzi o kwiaty, chodzi o coś zupełnie innego. No to czekam na kolejny telefon i widzę, że się lampka pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamila jestem.
0: No cześć Kamila, no to o czym myśli Pychu? Ty masz piękny głos, na pewno trafisz.
3: A, dziękuję. Czy to jest mandacik?
0: Aj, nie, ale to też boli. Ale co ty byś się cieszyła, jakbyś dała mandacik? No wiesz ty co? Dobra, rozumiem. Każdy ma takie osoby w swoim życiu. No to czekam na kolejne telefony. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo, cześć Justyna.
0: No cześć Justyna, to o czym myśli Pychu?
4: Czy to skarpety?
0: Nie, nie chodzi o skarpetki. Słuchajcie, ten mandat to nawet był trochę blisko, bo chodzi o taką papierową rzecz. No a jaką, to mam nadzieję, że dowiemy się w rundzie drugiej. Ona już za moment. O czym myśli Pychu?

0: A na bicie Joel Curry, Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ta nowość.
1: O czym myśli Pychu?
0: Nowość się za nami, a my klasycznie wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy już na pewno, że nie chodzi mi o mandat, nie chodzi mi też o skarpetki, a chodzi mi o rzecz, którą można wręczyć, można to się dostać, no i można być z tego powodu albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo smutnym. No to czekam na wasze kolejne pomysły. 321-321-777. Wiemy, że też chodzi o coś papierowego. To kolejna podpowiedź, no i czekam, aż tutaj linia zacznie świecić i zaczniecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki numer, jakbyście wiecie, do kumpla dzwonili. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Ola.
0: No cześć, Ola. No to ja jestem Olek, to musi się udać. O czym myśli Pychu?
2: O pieniądze.
0: Aj, nie, nie chodzi o hajs. Chodzi o coś papierowego, ale nie banknoty. No to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To coś musi mieć też podpis. Tak wam jeszcze podpowiem. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Adam z tej strony. Czy to jest ocena?
0: Nie, nie chodzi o ocenę. Chodzi o coś innego. Chodzi o coś bardziej w dorosłym życiu. No to czekam na kolejny telefon i odbieram. Jak masz na imię?
4: Szymon.
0: No Szymon, no to o czym myśli Pychu? Ty już musisz trafić.
4: Autoportret?
0: Nie, nie chodzi o autoportret. Słuchajcie, no raczej z tego jesteśmy smutni, bo niewielu z nas może to coś dać, a wielu z nas może to coś otrzymać. No i to coś też oznacza, że kończy się pewien etap w naszym życiu. No to kolejny telefon, jak masz na imię?
5: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli Pychu?
5: Kartka urodzinowa.
0: Nie, nie chodzi o kartkę urodzinową, chodzi o coś, no jednak bardziej smutnego niż radosnego. No to jeszcze tutaj próbuję, jak masz na imię?
4: Filip.
0: No to Filip, o czym myśli Pychu?
4: Prezent.
0: Nie, to coś smutnego, słuchajcie. To coś związanego z pracą. I już chyba bardziej podpowiedzieć nie mogę. No to chyba jeden z ostatnich telefonów będę odbierał. 321-321-777. Zobaczymy, może komuś się jeszcze uda. Halo, jak masz na imię?
6: Siema, Krzychu.
0: No Krzychu, to o czym myśli Pychu?
6: Myślę, że to jest karnet do sanatorium.
0: Nie! Ty, ale dobre! Ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś związanego z pracą. Dostaje się to i coś się w tej pracy kończy. No to jeszcze chyba ostatni strzał. Halo, jak masz na imię?
7: Ania.
0: Ania, no to o czym myśli Pychu?
7: Czy to jest wypowiedzenie?
0: No dokładnie, ile nam to zajęło, ale w końcu się udało. Ania, mam nadzieję, że ty nigdy takiej wątpliwej przyjemności nie doświadczyłaś.
7: Na szczęście nie.
0: To ja ci daję umowę na stałego słuchacza Meloradia. Nasze skiety w tym momencie trafiają do ciebie.
7: Dzięki.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
10: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
12: Ciao mordeszki, wieczorami idę w Melo. Melo Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Molasty i Doda, to nie żałuję w Melo Radio. Taki kultowy polski smaczek. Już chyba można powiedzieć, że kultowy, bo ten duet taki już się właśnie stał. 16 minut do 20, 42 km i 195 metrów. Tyle trzeba przebiec, żeby ukończyć maraton. Mnie czytanie samej tej liczby już trochę boli i od tego bolą mnie nogi. No ale jak czytam, podjęła się tego influencerka z Chin, no ale nie wszystko poszło po jej myśli, bo została przyłapana na tym, jak na końcu biegu pomagała sobie jadąc rowerem. No chociaż nie uznała tego za problem jakiś taki wielki, no i tak w socialach pochwaliła się, że zrobiła życiówkę. No więc chyba to jedna z tych, które uważają, że nieważne jak mówią, ważne, że w ogóle mówią.

0: ale to jest dobre. Normalnie I like ten numer. To właśnie I like. Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a po 20 pogadamy sobie o tym, czemu niektóre restauracje nie chcą być już muala. Ale zagramy numery bardzo muala.
1: A już o 20 zagramy
0: do chrupnięcia Axwell i Bon. Whatever turns you on, tak się nazywa ten numer i punktualnie o 20 rozpoczniemy od niego kolejną godzinę podkręcania tempa. No bo kiedy inni gadają, no to Melo już gra.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością, a do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

Idę w Melo. No i punktualnie 20 właśnie w tym momencie wybiła. To oznacza, że lecimy dalej i podkręcamy tempo w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, to my gramy. I to gramy bardzo dobrze. Kultowy klasyk Low, Low, Low, Low od Florida i T-Paina. To za moment, a zaczynamy Meloradio od numeru 1. 30 Meloradia. Axwell i Bon, to Whatever Tension. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo. 20 punktualnie na zegarach. Tu pychu, siemano.

I tak sobie razem gwiżdżemy. Razem z Alokiem, Zibą i Portugal The Manem to Dive Into The Ocean w Meloradiu. 20:15 na zegarach i mamy dobre informacje sprzed chwili. Jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, tak, takie jeszcze istnieją. Nasza polska reprezentacja U21 jedzie na Euro. No bo mimo drugiego miejsca w grupie okazaliśmy się najlepsi ze wszystkich, którzy drugie miejsca zajęli. No i to nam daje taki bezpośredni awans. Gratulacje! Fajnie wiedzieć, że gdzieś tam w polskiej piłce jest jakaś reprezentacja, która z hasła łączy nas piłka, a nie zmienia tego na męczy nas piłka.

Ale klasyk, to Cyril i Stumbling in Heaven la Radio. Tak podkręcamy tempo, słuchajcie, 20:27 na zegarach. Wstydzą się naklejki Muala. Słuchajcie, do pewnej sieci sklepów wlatuje właśnie pizza mrożona od Książula, no i restauracje trochę się zdegustowały. I czytam, że niektóre decydują się na zerwanie naklejki Muala, no bo nie chcą być kojarzone z mrożonkami. Mhm, no to zobaczymy, co powiedzą, jak z jakiejś imprezy w weekend o 4:00 będą wracać i otworzą zamrażarkę. Wtedy nawet takie pizze wchodzą jak złoto. Gnarly i Wasted. Ten numer też jak złoto wchodzi.

0: ale to są piękni ludzie. Dla pięknych ludzi po drugiej stronie, czyli dla was, David Guetta i Sia, to Beautiful People, to dobrze znacie, to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo na naszej playliście tych nowości nie brakuje, szczególnie wieczorami gramy wam ich całą masę. No i tak się składa, że niedawno Tiesto wydał swój najnowszy numer. Tego pana możecie usłyszeć w ramach naszego dobrego Melo. Set od niego w piątki po godzinie 22, ale już teraz usłyszycie jego nówkę sztukę Hard to be Around. Tak się nazywa ten numer. Mi już zdążył przypaść do gustu. Mam nadzieję, że z wami będzie.

0: Ale oni są boscy, no po prostu ich mruczenie... No mogliby mruczeć tak do ucha przez całą dobę i by nam się nie znudziło. One Republic, If I Lose Myself, razem z Alesso, to jest Melo Radio, tak tempo podkręcamy.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Dracula, od tego numeru rozpocznijmy sobie 21:00. Po 21:00 przydadzą wam się też głosówki na WhatsAppie Melo Radia, będę o nie prosił.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

No to idziemy razem w Melo. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie i mam naprawdę mocne karty. Tame Impala i Jenny, Dracula, od tego zaczniemy. Alan Walker za moment, będzie Tobi Romeo. No po prostu będzie fajnie. I będą wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Mam nadzieję, za chwilę o nie poproszę. Tu Pychu, siemano.

Jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni na naszej playliście to Neptun i Kay, What If, 21:15, taka wybiła właśnie na naszych zegarach. Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony. Mega mi miło, że wy po tej drugiej stronie jesteście. No i właśnie, wiem, że wielu z was no nie odpoczywa, no bo słucha radia w pracy, no i jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują o tej porze. Dajcie mi znać, jeżeli pracujecie, jaki wykonujecie zawód, że musicie siedzieć w pracy po 21:00. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia, zróbmy sobie listę zawodów, które właśnie taką drugą zmianę mają, no i muszą w niej siedzieć. A ja wam umilę ten czas w pracy między innymi Bledką i jej numerem Tańcz. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Mela Radio. To Beautiful Now. 21.30 zbliża się wielkimi krokami, a ja się zbliżam do Danusi. Siemano.
1: No siemano.
0: Oczywiście tak słownie, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Danusia, no bo ty jesteś kobieta pracująca, ty się pracy nie boisz. Powiedz, jako kto pracujesz o tej porze, że musisz jeszcze w robocie siedzieć?
1: Gospodarz po prostu szyi. Uwielbiam jeździć autem, więc to dla mnie nie problem.
0: A, czyli to nie jest taka praca z przymusu, tylko z przyjemności.
1: Pożyteczne z przyjemnym, dokładnie.
0: To mam nadzieję, że twój szef tego słucha i doceni. Słuchaj, a jakie sushi ty rozwozisz? Jakie najczęściej jest zamawiane? Bo to chyba są jakieś różne rodzaje, nie? Są jakieś futomaki i tak dalej?
1: Tak, jak najbardziej futomaki, ale mamy też kuchnię ciepłą i jak się robi już tak chłodno, to ta kuchnia ciepła jak najbardziej schodzi.
0: Oj, wiesz, to zupełnym przypadkiem zrobiło mi się teraz zimno. Mogłabyś z tą kuchnią do mnie do radia podjechać, nie widzę problemu.

0: Ale ja lubię ten numer, ale ja lubię tych chłopaków. To grupa Fastboy i Music Sounds. Przyjemnie nas kołysze 16 minut do 22. Mam nadzieję, że wasze nerwy ukojone, no a też bardzo przyjemne rzeczy to szybka kasa od Meloradia. Pamiętajcie, że możecie sięgnąć kiedy tylko chcecie po 200 zł od nas. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i tak jak Diana na przykład, napiszecie nam, na co byście taką kasę wydali. Posłuchajcie.
1: Chciałabym umówić się na sesję z coachem.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
3: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: A ten dźwięk to taki? Jak go usłyszycie, to 200 praktycznie są już u was. Meloradio.pl, tam się panie zgłaszajcie. No kto by nie chciał takich 200 w portfelu dodatkowych, co nie?

No i jedzie się od razu lepiej samochodem o tej porze nawet, co nie? Taka nówka sztuka. To jest właśnie Melo Radio, 22 już za moment i dalej będziemy grać wam najlepiej w Polsce i podkręcać tempo.

Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Po reklamie.

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: wielką kasetę meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w meloradio.
3: Nie ma żadnych

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Eloradio. Eloradio. Podkręcamy tempo.
1: Kropla spływają na bruk, jest się na nudach.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.